0: póki co płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: El Radio 98 FM.
2: 98 FM.

0: El Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Maturzyści odliczają, o 8.30 poznają wyniki egzaminów maturalnych, a te liczą się w rekrutacji na studia. Wynik można sprawdzić na dwa sposoby: w internetowym systemie CKE, czyli Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, lub osobiście odbierając świadectwo w swojej szkole. Jeśli komuś powinęła się noga i nie zdał, pod koniec sierpnia będzie poprawka, mówi szef CKE Robert Zakrzewski.
2: Do sesji poprawkowej może przystąpić ten maturzysta, który nie zdobył wymaganej 30% progu zdawalności tylko z jednego przedmiotu.
1: Takiej szansy nie będzie miało około 100 maturzystów, których przyłapano ze smartfonem na egzaminie. Oni muszą zaczekać do przyszłego roku. Zaostrza się spór na linii prezydent-minister obrony. Obaj są obecni na szczycie NATO w Ankarze. Spierają się o to, czy prezydent był informowany o przekazaniu Ukrainie rakiet do systemu Patriot, o czym Maciej Kluczka.
3: Decyzję podjął pan, proszę więc się z nią po męsku zmierzyć. Tak prezydent odpowiedział na wpis ministra obrony, który wcześniej napisał. Otoczenie prezydenta kłamie, twierdząc, że prezydent Nawrocki nie wiedział o sprzęcie przekazywanym Ukrainie. Najgorsze jest to, że ten spór toczy się w czasie, gdy w Ankarze trwa szczyt NATO, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk, który jednocześnie podaje fakty na temat posiedzenia Komitetu Bezpieczeństwa, na którym prezydent ma swojego przedstawiciela.
4: 17 lutego oraz 24 marca na Komitecie Bezpieczeństwa została przekazana informacja o donacjach na rzecz Ukrainy.
3: Te fakty nie przekonują ministra Marcina Przydacza z Kancelarii Prezydenta.
5: Decyzja w tej sprawie została podjęta na poziomie Rady Ministrów. Prezydent nie był konsultowane Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
3: Z kolei szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego przyznał, że wyłączną kompetencję w sprawie przekazywania sprzętu Ukrainie posiada Rada Ministrów.
1: Rząd ma dziś ogłosić pomysły resortu zdrowia na poprawę systemu. Wczoraj trwały w tej sprawie narady z premierem i NFZ-em. Donald Tusk zapowiadał zmiany personalne, jeśli te pomysły nie będą satysfakcjonujące. Ewakuowano wieżowiec mieszkalny na Manhattanie. Swoje domy musieli też opuścić mieszkańcy wielu sąsiednich budynków. Zawaliły się kondygnacje między piętrami 21 a 26. Nie ma informacji o tym, by ktoś ucierpiał, ale burmistrz Nowego Jorku przekazał, że konstrukcja budynku jest niestabilna. Zamek Królewski na Wawelu będzie częściowo zamknięty dla zwiedzających, a to z powodu spodziewanych upałów. Niektóre reprezentacyjne wnętrza wyłączono, bo upał i wilgoć szkodzą tamtejszym zabytkom. Jak przyznają pracownicy Wawelu, to pierwsze tak szerokie wakacyjne ograniczenia. Niektóre miejsca będą zamknięte do końca wakacji. Szwajcaria wygrała z Kolumbią w rzutach karnych 4-3 w meczu 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Po regulaminowym czasie gry i dogrywce był bezbramkowy remis. Szwajcarzy są ostatnim ćwierćfinalistą mundialu i o półfinał powalczył z Argentyną, która wczoraj pokonała Egipt 3-2.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź Inflanska 52.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
9: W Łodzi i okolicach dziś znów mokry dzień, będzie deszczowo, zwłaszcza w drugiej części dnia. Na termometrach 19 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr umiarkowany może trochę dawać się nam we znaki.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź Inflanska 52.
10: El Radio. El Radio.
9: Dzień dobry, witajcie. Witek Lazar, cieszę się, że Państwo mnie słyszą. Poranny program El Radio, będziemy razem do 10.
10: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM.

0: Aktuel Radio, po 6 jesteśmy. Na początek tej godziny, jak zwykle, nasza kartka z kalendarza. Mamy środę, 8 dzień lipca. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Adrian, Elżbieta, Prokop, Adolf, Adrianna, Edgar, Eugeniusz i Odeta. Proszę przyjąć najlepsze życzenia od nas, od El Radio, dla Państwa solenizantów i ewentualnie przekazać dalej.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: poranny program El Radio. Słuchajcie, nie wiem, czy to bardziej powód do zmartwień, czy bardziej do radości, bo z jednej strony nie lubimy, jak jest zimno, zwłaszcza w środku lata, zwłaszcza w wakacje. Chcemy, żeby świeciło słońce, żeby było ciepło, chcemy się opalać, kąpać. No ale z drugiej strony mamy świeżo w pamięci ostatnie upały. Niemniej prasa mówi głośno już o tym, że Europa wkracza w kolejną falę upałów właśnie. Prognozy dla zachodniej i częściowo południowej części kontynentu są nieubłagane i wskazują, że termometry poszybują do 35-40 stopni, no a nawet więcej miejscami. Jednocześnie to uderzenie gorąca będzie zupełnie inne niż poprzednie, ponieważ może nie przynieść nowych rekordów temperatury, ale potrwa wyjątkowo długo. Szczegóły za chwilę, w drugiej połówce godziny. Zostańcie.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Zbliżamy się do 6.30. Za chwilę nasz serwis lokalny bliżej ciebie, a potem pogoda.
1: El Radio, bliżej ciebie.
2: Kolejna ważna ulica w Łodzi przejdzie gruntowną przebudowę. W poniedziałek rozpocznie się pierwszy etap remontu północnej. Inwestycja będzie prowadzona etapami. W tym roku drogowcy wyremontują odcinki od Franciszkańskiej do Sterlinga, a następnie do Wierzbowej.
3: Ulica uzyska nową konstrukcję, czyli wszystkie warstwy konstrukcyjne będą wykonywane od początku, czyli podbudowa, warstwy bitumiczne. Będzie wybudowana ciąg pieszo-rowerowy od strony północnej na odcinku od Franciszkańskiej do ulicy

0: Sterlinga i od ulicy Sterlinga do Wierzbowej po stronie południowej. Ponadto planujemy wykonać nowe chodniki.
1: Mówi Sławomir Niżnikowski z Zarządu Drogi Transportu. Podczas pierwszego etapu prac ulica Północna pozostanie przejezdna tylko w jednym kierunku, w stronę Ronda Solidarności. Kierowcy jadący w przeciwną stronę będą korzystać z objazdu źródłową. Na Janowie kończy się budowa nowego miejskiego przedszkola. Nowoczesna placówka od września przyjmie 300 dzieci. Rekrutacja jest już niemal zakończona, a ostatnie wolne miejsca zostaną uzupełnione w lipcu. Nowe przedszkole będzie jednym z największych w Łodzi. Oprócz samego przedszkola powstał także plac zabaw, parkingi, wózkownia, stojaki rowerowe oraz nowe nasadzenia zieleni.
2: To, co dla nas jest niezwykle ważne i pokazujemy, jeśli widzimy zapotrzebowanie rozwijające się osiedla, tak jak tutaj w przypadku Janowa, postanowiliśmy i podjęliśmy decyzję, że skoro jest takie zapotrzebowanie, wybudujemy nowe przedszkole.
1: Mówi wiceprezydent Małgorzata Moskwa-Wodnicka. Trwa jeszcze budowa dróg, chodników i oświetlenia wokół placówki. Miasto zapowiada, że cała infrastruktura będzie gotowa przed rozpoczęciem roku szkolnego. Daktylowiec w łódzkiej palmiarni w parku Źródliska rośnie tak szybko, że sięgnął już dachu pawilonu. Miasto analizuje, jak rozwiązać problem i zapewnić roślinie dalszy rozwój. Chodzi o palmę kanaryjską, której wiek szacuje się na około 160 lat. To jeden z najcenniejszych okazów w kolekcji palmiarni. Przycięcie wierzchołka nie wchodzi w grę, bo mogłoby doprowadzić do zniszczenia rośliny. Wcześniej rozważano podwyższenie dachu pawilonu, jednak decyzja w tej sprawie nadal nie zapadła.
3: Należy uwzględnić uwarunkowania konserwatorskie, ponieważ park Źródliska, gdzie zlokalizowany jest budynek palmiarni, wpisany jest do rejestru zabytków, co znacząco wpływa na możliwe działania inwestycyjne.
1: Mówi rzecznik Urzędu Miasta Jacek Tokarczyk. Obecny budynek palmiarni został wybudowany w 2003 roku, między innymi dlatego, że wcześniej daktylowiec przebił dach starego budynku. Teraz istnieje ryzyko, że historia się powtórzy.
4: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
5: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: W Łodzi i okolicach dziś znów mokry dzień, będzie deszczowo, zwłaszcza w drugiej części dnia. Na termometrach 19 stopni w najcieplejszym momencie dnia.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
5: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
4: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
8: El Radio. Warto wiedzieć.

0: poranny program El Radio. Wracamy do tematu. Nadciąga nowa fala upałów, krzyczą tytuły w różnych portalach. Cały ten tydzień w pasie od Włoch, Hiszpanii i Portugalii, po Francję i Wielką Brytanię, zwłaszcza południe Wielkiej Brytanii, będzie cieplejsze od normy, średnio o 5-10 stopni, a miejscami nawet więcej. Odczuli to już mieszkańcy hiszpańskiej Andaluzji. W Kordobie i Sewilli temperatura poszybowała do 42 stopni. W Madrycie mieliśmy natomiast 40 stopni, a żar zaczyna lać się z nieba także w Londynie i Paryżu. Czy dojdzie do nas to gorąco? Chyba mogę trochę uspokoić. Mówię chyba, bo w pogodzie nigdy nic do końca nie jest pewne. Przez najbliższych kilka dni w Łodzi temperatury będą zaznaczać delikatną tendencję wzrostową, ale 30, a tym bardziej 40 na horyzoncie temperaturowym nie widać. 25, czyli dość komfortowo. Na tę chwilę odwołujemy upalną panikę.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Aktuel Radio przed godziną 7:00, czas na nasz odlicznik. To urządzenie powstało po to, byśmy niczego, co fajne, nie przegapili. Działa jak taka przypominajka pilnująca, by nic nas nie ominęło. Generalnie powołana jest do tego, by pilnować pewnych dat. Za niecały tydzień mamy Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. To 13 lipca. Tak więc stan odlicznika na dziś -5.
1: El Radio. 98,8 FM.

0: Jeszcze chwila i będzie siódma na wszystkich zegarach w Polsce i będą najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Warto wiedzieć.
1: Alerty przed silnym wiatrem na Pomorzu MOLO w Brzeźnie zamknięte. Kolejne przekręty lekarzy brali po 26 tysięcy za godzinę pracy. Tysiące Fordów z wadami fabrycznymi muszą wrócić do naprawy.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Z powodu ostrzeżeń przed silnym wiatrem i możliwością wystąpienia burz do odwołania zamknięto MOLO w Brzeźnie, donosi gdański magistrat. Samorządy i miejskie służby w Trójmieście, na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność. Silny wiatr związany z niżem Bernadette wciąż jest bardzo mocny na Pomorzu. Najtrudniejszej sytuacji dziś rano synoptycy spodziewają się w pasie nadmorskim, zwłaszcza na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej. Nawet 26 tysięcy za godzinę pracy lekarza, 300 tysięcy dniówki. Tak było w szpitalu w Mogilnie w Kujawsko-Pomorskim. W placówce, która jest na skraju bankructwa, to kolejna odsłona afery z gigantycznymi zarobkami lekarzy. Lekarze milionerzy, neurochirurdzy pochodzili z zewnętrznej spółki, z którą szpital miał podpisać umowę. Sprawa jest bulwersująca, przyznaje rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Będzie szereg rozwiązań zaprezentowanych przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia. Jest szereg kontroli, zarówno kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i Najwyższej Izby Kontroli.
1: Po kontroli w Mogilnie NFZ nałożył karę na szpital ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych. Ale to prawdopodobnie nie jedyny szpital powiatowy w regionie, gdzie dniówka mogła wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych. W związku z oszustwami lekarzy i systemem, który nad tym nie panuje, premier nakazał opracowanie naprawy systemu. Resort Zdrowia i NFZ dostały do wczoraj czas na propozycję zmian. Dziś oficjalnie pomysł na naprawę ma przedstawić minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Liczba ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli wzrosła do 3685 osób. Do niszczycielskich wstrząsów doszło pod koniec czerwca. Rannych zostało ponad 16 740 osób, a pozbawionych dachu nad głową jest blisko 18 tysięcy poszkodowanych. Kolejnych 177 tysięcy samochodów do naprawy wezwał koncern Ford Motor Company. Akcja serwisowa obejmie pojazdy modeli Mustang, w których wykryto m.in. możliwe awarie wycieraczek i spryskiwaczy. W niskich temperaturach mogą one pracować wyłącznie w trybie przyspieszonym. Wśród wykrytych problemów są też poważniejsze, jak możliwa utrata mocy napędowej lub niekontrolowane przemieszczenie się zaparkowanego samochodu. Właściciele objętych akcją pojazdów otrzymają w lipcu powiadomienie o zagrożeniu. Wszystkie naprawy będą bezpłatne. Coraz więcej osób chce zapisać się w historii, ustanawiając rekord Polski. Pomysły bywają nietypowe, nad wszystkim czuwają sędziowie, mówi Elżbieta Olszewska z Biura Rekordów.
4: Z takich najdziwniejszych tutaj chyba Polacy królują w rekordach morsowych. Najdłuższe siedzenie zanurzonych w kostkach lodu, pod śniegiem, w lodowatej wodzie. Tutaj mamy mnóstwo rekordzistów i oni albo pływanie w lodowatej wodzie. Mamy mnóstwo nazwisk, które się non stop przewijają. Tutaj biją rekordy i pobijają swoje własne rekordy nawzajem.
1: Każdego roku w Polsce ustanawianych jest około 100 oficjalnych rekordów.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
6: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: W Łodzi i okolicach dziś znów mokry dzień. Będzie deszczowo, zwłaszcza w drugiej części dnia. Na termometrach 19 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr umiarkowany może trochę dawać się nam we znaki.
1: Zachmurzenie dziś umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie kraju oraz w centrum. Z kolei burze możliwe na północnym wschodzie Polski. Na termometrach do 12 stopni dziś na Podlasiu, do 18 w centrum, nad morzem i w obszarach podgórskich. Najcieplej do 22 w zachodniej części kraju.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
6: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
8: El Radio.
9: El Radio.
0: No i po siódmej już jesteśmy. To jest poranny program El Radia. Witek Lazar, witam i zapraszam na kolejną odsłonę naszego porannego spotkania.
8: El Radio.
9: El Radio.
8: 98 FM.
9: 98 FM.

0: Aktuel Radio. Po siódmej jesteśmy. 8 lipca w kalendarzu. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych, do którego teraz zaglądamy i otwieramy na dzisiejszej dacie. Nie mamy dziś żadnego święta. Nie wiedzieć dlaczego. Dzień bez święta dniem straconym. No, może niekoniecznie. A może trzeba byłoby jakieś święto ustanowić, skoro jest wolny slot? Tu o kreatywność proszę. Jakieś pomysły? witold.lazar@elradio.pl. Przy okazji przypomnę, EL Radio piszemy przez elradio.pl.
1: EL Radio. EL Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM. Ja.

0: TVN Radio, poranny program. Słuchajcie, potężny drapieżnik pojawił się na polskim niebie. Sęp. Brzmi to niewiarygodnie, a jednak to potwierdzone. Wykluł się 12 lutego 2025 roku, czyli zeszłego, w ogrodzie zoologicznym w Ostrawie, w Czechach. 17 maja został wypuszczony na wolność w górach Stara Płanina w Bułgarii w ramach takiego programu reintrodukcji gatunku, ale chyba mu się nie spodobało, więc przyleciał do Polski. Przebywał przez około 2 tygodnie na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, a następnie przeleciał przez całą Polskę, no i w dalszej wędrówce wzdłuż wybrzeża dotarł na teren Słowińskiego Parku Narodowego. No i to było 24 czerwca tego roku oczywiście, czyli parę dni temu raptem. Tam go zarejestrowano. No i ja się temu sępowi wcale nie dziwię. W końcu są wakacje, no to nad morze.
1: El Radio. 98 FM.

0: Zbliżamy się do 7.30. Za chwilę bliżej ciebie, czyli nasz serwis lokalny, a potem L Radio dla sportu.
1: L Radio, bliżej ciebie.
2: Zatrzymanie w Peru i skuteczna ekstradycja do Polski. Chodzi o mężczyznę poszukiwanego od 2 lat listem gończym i czerwoną notą Interpolu. 43-latek unikał organów ścigania, zmieniając cały czas miejsce pobytu.
3: Przełom nastąpił, gdy funkcjonariusze ustalili, że poszukiwany może przebywać na terenie Ameryki Południowej.
2: Mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Zatrzymany na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi ma do odbycia karę ponad 8 lat pozbawienia wolności.
3: Zarzuca mu się m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledczy przypisują mu również udział w grupie przestępczej specjalizującej się w wyłudzaniu pieniędzy metodą na policjanta.
2: Po 24 latach do Łodzi wraca Wojskowa Akademia Medyczna. Nowa uczelnia będzie kształcić m.in. lekarzy, lekarzy dentystów, ratowników medycznych, pielęgniarki i farmaceutów. Po osiągnięciu pełnej zdolności operacyjnej uczelnia będzie mogła uczyć od 800 do 1200 studentów, a każdego

0: roku mur Akademii ma opuszczać od 250 do 350 absolwentów.
1: Studia dla ratowników medycznych mają wystartować już w najbliższym roku akademickim, a kierunek lekarski dla przyszłych oficerów, medyków ruszy w kolejnym roku akademickim.
0: Mówi rzecznik Urzędu Miasta Jacek Tokarczyk. Powrót Wojskowej Akademii Medycznej to nawiązanie do wojskowych tradycji medycznych w Łodzi. W marcu Rada Miejska jednogłośnie zgodziła się na przekazanie Skarbowi Państwa działki przy 6 sierpnia, która będzie wykorzystana na potrzeby nowej uczelni. Koncertowe pociągi łódzkiej kolei aglomeracyjnej znowu wyruszają w trasę, łącząc Łódź z Warszawą.
2: Pierwszy LKA koncertowy odjedzie 15 lipca po koncercie Bad Bunny'ego, który odbędzie się na PGE Narodowym. Pociąg wyruszy 30 minut po północy ze stacji Warszawa Wschodnia, a na dworcu Łódź Fabryczna będzie o 1:53.
0: Mówi Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego. 18 lipca miłośnicy mocnych brzmień będą mogli wrócić z koncertu Marilyn Mansona w łódzkiej Atlas Arenie. LKA koncertowy odjedzie z Łodzi Kaliskiej o 23:37, by o 1:12 dotrzeć na stację Warszawa Wschodnia. Pasażerowie będą mogli skorzystać z nocnych połączeń kolejowych po dwóch koncertach System of a Down na PGE Narodowym. Podobne połączenia zostaną uruchomione 24 lipca oraz 5 i 6 sierpnia po warszawskich koncertach Pitbulla i The Weeknd.
3: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
4: Bartłomiej Juszczak, zapraszam na informacje sportowe. Pozostanę kibicem Widzewa, mówi w wywiadzie dla oficjalnej strony internetowej klubu były kapitan drużyny Bartłomiej Pawłowski. Urodzony w Zgierzu pomocnik rozegrał w Widzewie 112 meczów i miał wielki wkład w powrót do ekstraklasy.
5: Trzeba też wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, jak to kiedyś padło pięknie w jednej z piosenek. Kibicem się jest, kibicem się czuje. Te wszystkie emocje i ja jestem związany z emocjami z Widzewem. Cieszę się, że miałem wpływ jako piłkarz na rozwój drużyny i klubu. Przychodzi taki moment, w którym możliwe, że będziemy spotykali się na trybunach przy okazji spotkań Widzewa.
4: W nadchodzącym sezonie Bartłomiej Pawłowski będzie grał w Arce Gdynia. W niekulturalny sposób z ŁKS-em pożegnał się 41-letni Maciej Lampę. Były koszykarz NBA opublikował w internecie wideo, na którym wrzuca strój łódzkiego klubu do pojemnika z odzieżą używaną. Nie tak miała wyglądać jego przygoda z ŁKS-em i nie tak powinno wyglądać pożegnanie. Lampę miał wznowić karierę, grając na zapleczu ekstraklasy, ale od samego początku między nim a klubem były niedomówienia. Ostatecznie jedynie w kilku spotkaniach pojawił się na ławce trenerskiej w roli asystenta. Prawie 60 klubów sportowych otrzymało wsparcie w ramach programu Sportowa Wieś. Łączna pula środków przyznana przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wyniosła 1 100 000 zł. Program jest dedykowany tym stowarzyszeniom, które zajmują się sportowym szkoleniem młodzieży na terenach małych miast i wsi województwa łódzkiego. Wsparcie otrzymały zarówno te kluby, które zajmują się grami zespołowymi, jak i dyscyplinami indywidualnymi, jak pływanie czy strzelectwo.
3: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
6: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Poranny program El Radio zabiera Was teraz do Szwajcarii, bo tam w miejscowości Bates, to jest zachodnia Szwajcaria, uruchomiono taki pilotażowy odcinek torów, między którymi zamontowano 48 paneli fotowoltaicznych. Pomysł polega na wykorzystaniu pasa przestrzeni między szynami. Panele ułożono tak nisko, by pociągi mogły swobodnie przejeżdżać nad nimi. Panele można układać specjalną maszyną. Moduły o szerokości 1 metra mają być rozwijane wzdłuż toru w sposób przypominający trochę rozkładanie wykładziny. Ktoś mógłby zapytać, jaki to ma sens i czy nie można by jakoś tak bardziej normalnie. No, w Szwajcarii nie można. Dlaczego? O tym za chwilę. Nigdzie nie jedźcie.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Aktuel Radio, program poranny. Słuchajcie, Szwajcarzy testują układanie paneli fotowoltaicznych na terenach kolejowych, a dokładniej między szynami. Wracamy do tego tematu, bo jest ciekawy. W 2023 roku wyborcy odrzucili opcję montażu paneli na górskich stokach. Z tego powodu wykorzystanie już istniejącej infrastruktury kolejowej może być idealnym rozwiązaniem. Test ma pokazać, czy kolej może wytwarzać energię słoneczną bez zajmowania dodatkowych gruntów pod nowe instalacje. Projekt musi spełniać kilka warunków. Instalacje muszą być łatwo demontowalne, by zapewnić serwisowanie torów. Specjalne szczotki montowane będą do pociągów, aby usuwały śnieg, kurz i zanieczyszczenia. To chyba ma sens, a na pewno będzie wyglądało lepiej niż wielkie farmy fotowoltaiczne, psujące krajobraz. Nasze poczucie estetyki będzie na pewno nieco wyższe. Kolej to wbrew pozorom ogromna powierzchnia, która i tak nie może być wykorzystana na nic innego. A może jednak może.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Powoli, powoli zbliżamy się do 8:00. Już za chwilę u nas najświeższe wiadomości w serwisie L Radia, punktualnie o pełnej.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
2: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
1: Po reklamie.
4: Już za pół godziny tegoroczni maturzyści poznają swoje wyniki. Plany reformy systemu ochrony zdrowia ma dziś ogłosić minister. Kraków przygotowuje się na upał. Wawel ograniczy liczbę zwiedzających.
5: L Radio. Warto wiedzieć.
4: Agnieszka Trojenowska, BIS. Tegoroczni maturzyści dostaną już za pół godziny wyniki swoich egzaminów. Na 8:30 czeka ponad 340 tysięcy absolwentów szkół średnich. Wyniki są przepustką podczas rekrutacji na studia. Można je sprawdzić za pomocą internetowego systemu wyników CKE lub odbierając świadectwo i dokumenty w swojej szkole. Poprawki odbędą się pod koniec sierpnia. Dziś mamy poznać plany na reformę systemu ochrony zdrowia, której założenia przedstawi minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Zmiany mają dotyczyć zarobków, wyceny świadczeń czy organizacji pracy szpitali. Zmiany wymusiła afera po ujawnieniu nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie, gdzie koordynatorem SOR-u był niespełna 30-letni lekarz bez specjalizacji, jednocześnie radny KO w jednej ze stołecznych dzielnic, który w zeszłym roku zarobił w tym szpitalu ponad 1,5 miliona złotych. Wawrzyniec Zakrzewski.
6: Premier, który wczoraj dwukrotnie po kilka godzin rozmawiał z Jolantą Sobierańską-Grendą, nie ukrywa, że to afera w Szpitalu Południowym wymusiła podjęcie pewnych działań.
7: Ostatnie wydarzenia wykazały bardzo wiele mankamentów w samym systemie.
6: A jego naprawa, jak tłumaczy szef rządu, z jednej strony ma się opierać na decyzjach ministra zdrowia i szefa NFZ-u, a z drugiej na zmianach ustawowych.
7: Nie wszystkim się spodobają, ale nie ma odwrotu od tej drogi. Nie mam tu żadnych wątpliwości, że wszyscy z dużym zainteresowaniem i narastającą niecierpliwością czekają na sprawiedliwe i uczciwe rozstrzygnięcia w tych najbardziej bulwersujących kwestiach.
6: Pojawiły się też propozycje zakazu łączenia praktyki publicznej z prywatną oraz konieczność ewidencji czasu pracy medyków.
4: W Ankarze rozpoczyna się drugi dzień szczytu NATO. Pierwszy przyniósł szereg nowych kontraktów zbrojeniowych o wartości miliardów dolarów. Pokazał też, w jak trudnym punkcie znajduje się cały sojusz. O nie najlepszych nastrojach może świadczyć choćby ta wypowiedź Donalda Trumpa ze spotkania z tureckim prezydentem Recepem Tayyipem Erdoğanem.
8: Jestem rozczarowany NATO. Szczerze mówiąc, gdyby ten szczyt nie odbywał się w Turcji, gdzie mój przyjaciel jest silnym liderem, pewnie bym się na niego nie wybrał.
4: Amerykański prezydent nadal nie może darować sojusznikom braku wsparcia w czasie wojny w Iranie i, jak twierdzi, wciąż niewystarczających wydatków na obronność. Zamek Królewski na Wawelu przygotowuje się do kolejnej fali upałów. Okazuje się, że mimo grubych murów temperatura wdziera się nawet do królewskich komnat. Część reprezentacyjnych wnętrz wyłączona została więc ze zwiedzania, bo upał i wilgoć szkodzą tamtejszym zabytkom. Wśród zamkniętych przestrzeni są m.in. gabinet włoski, kurza Stopka czy gabinet wieży Zygmunta. Wymienia Magdalena Soboń, kierownik działu prewencji konserwatorskiej w Zamku Królewskim na Wawelu.
9: Podjęliśmy kroki mające na celu zabezpieczyć naszą cenną kolekcję. Przy takiej fali upałów jednocześnie mierzymy się z dużą frekwencją, co oczywiście nas cieszy, ale każdy turysta jest źródłem wilgotności względnej.
4: Jak przyznają pracownicy Wawelu, to pierwsze tak szerokie wakacyjne ograniczenia na Wawelu, które oznaczają, że te miejsca dla zwiedzających zamknięte będą do końca wakacji.
10: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
1: sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: W Łodzi i okolicach dziś znów mokry dzień, będzie deszczowo, zwłaszcza w drugiej części dnia. Na termometrach 19 stopni w najcieplejszym momencie dnia.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
10: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź, Inflancka 52.
12: El Radio.
13: El Radio.
0: Po ósmej już jesteśmy. Poranny program El Radia. Witek Lazar. Cieszę się, że Państwo mnie słyszą. Witam i zapraszam do dziesiątej.
12: El Radio.
13: El Radio.
12: 98 FM.
13: 98 FM.

0: Po ósmej na początek tej godziny wracamy do naszej kartki z kalendarza, bo to warto uświadomić sobie, co mamy, a mamy środę, ósmy dzień lipca. Imieniny obchodzą dziś Adrian, Elżbieta, Prokop, Adolf, Adrianna, Edgar, Eugeniusz i Odeta. Proszę przyjąć najlepsze życzenia od nas, od L-Radio.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Co za dzień, nasza rubryka historyczna, w której sprawdzamy, co dzisiejsza data zapisała fajnego, ciekawego, interesującego w historii. 8 lipca. Tego dnia w 1714 roku brytyjski parlament powołał Komisję Długości Geograficznej. Brytyjska komisja parlamentarna, powołana w celu oceniania i finansowania najbardziej obiecujących urządzeń służących do wyznaczania długości geograficznej, miała przyznać 20 tysięcy funtów nagrody za urządzenie pracujące z dokładnością do 0,5 stopnia i 10 tysięcy za dokładność do 1 stopnia. Zwycięzcą konkursu został niejaki John Harrison w 1773 roku, no ale należało by zapytać, co z Komisją do Spraw Szerokości Geograficznej. Ale już chyba nie trzeba, bo Komisja do Spraw Długości Geograficznej została zlikwidowana w 1828 roku.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Zbliżamy się do 8.30. Za chwilę bliżej ciebie, czyli nasz serwis lokalny, a potem El Radio dla sportu.
1: El Radio, bliżej ciebie.
2: Ile razy padła już ta prośba? Łódzcy kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Ulica Siewna na Zdrowiu pozostanie zamknięta do końca tygodnia po awarii infrastruktury podziemnej. Do uszkodzenia doszło w rejonie Omłotowej. Na skutek awarii wodociągowej zapadła się nawierzchnia jezdni. Na czas prowadzonych prac ulica Siewna jest całkowicie zamknięta dla ruchu samochodowego. Możliwe jest jedynie przejście pieszo lub przejazd rowerem. Objazd wyznaczono ulicą Solec, którą kursuje również autobus linii 80. Sąd rejonowy w Sieradzu wznowił głośny proces byłej właścicielki schroniska w Wojtyszkach i kobiety, która miała zarządzać placówką. Obie są oskarżone o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzętami. Grozi im do 5 lat więzienia. Konieczne jest m.in. przesłuchanie specjalisty z Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej oraz rozważenie zmiany kwalifikacji prawnej zarzutów. Według prokuratury w schronisku w Wojtyszkach psy miały przebywać w skrajnie złych warunkach, bez odpowiedniej opieki, wystarczającej ilości karmy i wody. Placówka przez lata była jedną z największych i najbardziej kontrowersyjnych w Polsce. W 2023 roku podczas interwencji służb i organizacji prozwierzęcych ewakuowano z niej około 500 zwierząt. To jedna z najbardziej efektownych letnich atrakcji w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi. Do 12 lipca na odwiedzających czeka tydzień liliowców. W tym czasie można podziwiać imponującą kolekcję liczącą blisko 16 tysięcy roślin w około 90 odmianach. Kolekcja znajduje się w dziale Arboretum na końcu zabytkowej Alei Lipowej.

0: W lipcu liliowce prezentują się najpiękniej. Właśnie wtedy kwitnie większość odmian. Liliowce pochodzą z Chin, gdzie uprawiano je już tysiące lat temu.
1: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Niesamowita remontada Argentyny. Mistrzowie świata na kilkanaście minut przed końcem meczu przegrywali z Egiptem 0-2, ale wygrali 3-2 i awansowali do ćwierćfinału mundialu. Argentyńczycy mówią o cudzie, a egipski trener, piłkarze i tamtejsze media o sędziowskim skandalu i faworyzowaniu mistrzów świata. Argentyna w ćwierćfinale mundialu zagra ze Szwajcarią, która po bezbramkowym remisie wygrała po karnych z Kolumbią, mówi obrońca Luka Jacques. Szczerze mówiąc, byłem zestresowany, wiedząc, że losy całe tego turnieju zależą od jednej serii rzutów karnych, ale wierzyłem w drużynę i w chłopaków, którzy podchodzili do jedenastek. Pracowaliśmy nad tym elementem i dzisiaj to procentuje. To naprawdę historyczny moment dla Szwajcarii. W ćwierćfinałach zagrasz 6 europejskich drużyn. Francja z Marokiem, Hiszpania z Belgią, Anglia z Norwegią i Szwajcaria z Argentyną. MKOL odwieścił. Rosyjski Komitet Olimpijski. Sportowcy wprawdzie nie mogą jeszcze startować pod flagą i z hymnem, ale bez przeszkód mogą brać już udział w kwalifikacjach olimpijskich. To nie jedyna kontrowersja. Międzynarodowy Komitet Olimpijski po ponad 100 latach wyrzucił z programu igrzysk kombinację norweską. Za 4 lata we Francji będą za to nowe dyscypliny: jazda synchroniczna w łyżwiarstwie figurowym i freeride snowboardowy i narciarski. To akurat znakomita wiadomość, mówi startująca w tej dyscyplinie Zuzanna Witych.
3: Nie ukrywam, że jako aktualna mistrzyni świata od razu w mojej głowie pojawia się ten kolejny, nowy i bardzo na pewno ambitny, ale myślę, że realny cel przede wszystkim uczestnictwa w tych igrzyskach olimpijskich, ale czemu nie pomyśleć o medalu.
2: Ponadto wprowadzono zmiany w niektórych dyscyplinach znajdujących się od lat w programie olimpijskim. W biatlonie dodano super mixt, w łyżwiarstwie szybkim sprinty drużynowe kobiet i mężczyzn, w skokach narciarskich duety kobiet, a w narciarstwie dowolnym ski cross drużyn mieszanych. Mats Pedersen wygrał trzeci etap Tour de France z Carcassonne do Foix. Koszulkę lidera stracił Tadej Pogacar, który razem z faworytami wielkiej pętli dojechał do mety prawie 13 minut po zwycięzcy. Nowym liderem został Norwek Thorstein Tren. I jeszcze siatkówka, bo Polki rozpoczęły ostatni turniej Ligi Narodów, niestety od porażki 1-3 z Turcją. W Osace nasz zespół zagra jeszcze z USA, Brazylią i Japonią.
1: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
4: El Radio. Warto wiedzieć.

0: poranny program El Radio. Słuchajcie, inżynierowie z Korei Południowej opracowali humanoidalnego robota. No i ten robot jest zdolny do pilotowania samolotu. Do tego został zaprojektowany i stworzony. No i podobno robi to lepiej niż ludzie. Ma 160 cm, waży 65 kg. Pibot, tak go nazwano, może prowadzić samolot bez konieczności jakichkolwiek modyfikacji kokpitu, ma ręce, ma nogi, ma kamerki, wszystko ma. Czyli mamy już na pokładach samolotów pasażerskich automatyczne piloty. No taki pilot automatyczny, on jest niewidoczny, bo zabudowany gdzieś tam w kokpicie. A teraz będzie nim sterował jeszcze jeden robot z fotela pilota. Jak na razie projekt jest nadal w fazie rozwojowej, ma zostać ukończony do końca tego roku, no a potem się zobaczy. Może będziemy musieli pytać, czy leci z nami pilot.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Aktuel Radio, już dziewiąta niebawem, poranny program. Słuchajcie, wczoraj mieliśmy urodziny Ringo Stara, a dziś taka informacja, będzie film o Beatlesach. Nawet 4 filmy, które w kinach mają pojawić się jednocześnie. Każdy z 4 filmów ma przedstawiać historię z punktu widzenia innego członka The Beatles. Nie robimy jednego filmu o Beatlesach, ale 4. To chyba szansa, by lepiej ich zrozumieć, powiedział reżyser Sam Mendes, ten sam, który jest odpowiedzialny m.in. za ostatnie Bondy, Skyfall czy Spectre, a wcześniej za oscarowe American Beauty. Reżyser ujawnił, kto zagra główne role 4 Beatlesów: Harris Dickinson jako John Lennon, Paul Mescal jako Paul McCartney, Barry Keoghan jako Ringo Starr i Joseph Quinn jako George Harrison. Premiera, czy też premiery, zaplanowane są na kwiecień 2028 roku. No, przyznacie, że to nowatorska, bardzo fajna koncepcja. Nie mogę się osobiście doczekać. To niby tylko 2 lata, ale 4 filmy.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Aktuel Radio, już za chwilę 9:00 i przed nami to, co warto wiedzieć, czyli serwis informacyjny El Radia.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
4: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
1: Po reklamie.
5: Pociągi nie kursują częściowo w Świętokrzyskiem z powodu powalonego drzewa. Amerykańskie siły przeprowadziły uderzenie na Iran. Kraków będzie skupować mieszkania. Miasto zainteresowane jest głównie małymi lokalami.
6: El Radio. Warto wiedzieć.
5: Agnieszka Trojanowska-Bis. Drzewo przewrócone na sieć trakcyjną spowodowało wstrzymanie ruchu pociągów na szlaku Skarżysko-Kamienna-Suchedniów. Koleje wprowadziły zastępczą komunikację autobusową, a pociągi PKP Intercity jeżdżą przez stację Opoczno-Południe. W całym kraju dziś silnie wieje z powodu ostrzeżeń przed silnym wiatrem i możliwością wystąpienia burz. Do odwołania zamknięto molo w Brzeźnie, informuje gdański magistrat. Samorządy i miejskie służby w Trójmieście, na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność. Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić propozycje pilnych reform w związku z aferą w warszawskim szpitalu południowym. Rozwiązania mają pozwolić na zwiększenie kontroli nad wypłatami wynagrodzeń lekarzy oraz spółek. Jak mówi Grzegorz Napieralski, poseł Koalicji Obywatelskiej, przedstawiciel Sejmowej Komisji Zdrowia, szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda powinna mimo wszystko na stanowisku pozostać.
7: Ja współpracuję z panią minister jako członek Komisji Zdrowia i to jest współpraca bardzo profesjonalna i bardzo dobra, bez żadnej naleciałości politycznej. Ja nie odwoływam żadnego ministra dzisiaj, że chodzi o Ministerstwo Zdrowia, bo jeszcze raz powiadam, rozmawia z nimi bardzo merytorycznie i niepolitycznie.
5: Planowane zmiany mają być odpowiedzią na aferę w szpitalu południowym oraz doniesienia o medykach zarabiających ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. Bez zmian ekonomiści są niemal pewni, że Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni dziś stóp procentowych. Taka decyzja oznaczałaby, że raty kredytów zostaną na obecnych poziomach. Decyzja dziś po południu. Ponad 80 celów w Iranie tej nocy zaatakowały siły amerykańskie. Stany Zjednoczone tłumaczą, że ataki są odpowiedzią na irańskie uderzenia w 3 cywilne statki w cieśninie Ormus. Jak mówi ekspert do spraw bliskowschodnich Mariusz Borkowski, zaostrzenie sytuacji to efekt nieprecyzyjnego memorandum.
8: Irańczycy nie chcą zrezygnować i twierdzą, że do tego się nie zobowiązywali w memorandum, do przywrócenia tej żeglugi w sposób niekontrolowany. Tak naprawdę cieśnina Ormus i kontrola nad nią jest znacznie ważniejsza dla Iranu niż posiadanie własnej broni atomowej, ponieważ zatkanie cieśniny Ormus powoduje konsekwencje dla gospodarki światowej.
5: Do ataków na cele w Iranie doszło tuż po tym, jak amerykański resort finansów cofnął licencję, która zezwalała Iranowi na sprzedaż ropy naftowej. Kraków chce powiększyć zasób mieszkań komunalnych, ale tym razem nie przez budowę nowych bloków, a przez odkupienie gotowych lokali od mieszkańców bądź deweloperów. Na ten cel przeznaczy 10 milionów złotych. Chodzi o mieszkania mniejsze od 30 do 50 metrów kwadratowych, mówi dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa Michał Wszołek.
9: Preferujemy oczywiście mieszkania wykończone, ale nie wykluczamy mieszkań w stanie deweloperskim. Budynki powinny być wyposażone w windę, natomiast do tych lokali nie powinny przynależeć ogródki, nie powinny przynależeć miejsca postojowe.
5: Oferty składać można do połowy lipca. Na mieszkania komunalne w Krakowie czeka 480 rodzin.
10: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
5: sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: W Łodzi i okolicach dziś znów mokry dzień, będzie deszczowo, zwłaszcza w drugiej części dnia, ale już nie burzowo. Na termometrach 19 stopni w najcieplejszym momencie dnia, wiatr umiarkowany.
5: Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami jeszcze przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie kraju, a na północnym wschodzie burze. Natomiast na termometrach dziś niewiele, do 12 stopni na Podlasiu, do 18 w centrum nad morzem i w obszarach podgórskich, do 22 w zachodniej części kraju.
1: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
5: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
10: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
11: El Radio.
12: El Radio.
0: Po dziewiątej już jesteśmy w El Radio. Poranny program. Witek Lazar jeszcze przez godzinę. Zapraszam i dzień dobry mówię, jeśli komuś jeszcze nie mówiłem.
11: El Radio.
12: El Radio.
11: 90 i 8 FM.
12: 90 i 8 FM.
13: A ty ze mną.

0: po 9:00 w porannym programie El Radia. Na początek tej godziny pora dla dzisiejszych jubilatów. Teraz chwila. Kto urodził się 8 lipca? Wśród dzisiejszych jubilatów są m.in. Konrad Ratyński, polski basista, członek zespołu Skaldowie, Wanda Kwietniewska, polska wokalistka, członkini zespołów Lombard i Banda i Wanda, Leszek Kucharski, polski tenisista stołowy, Wojciech Owczarek, polski perkusista, członek zespołu Ira, Mariusz Fürstenberg, polski tenisista i Jamie Cook, brytyjski gitarzysta, członek zespołu Arctic Monkeys. No i w takim gronie macie dziś swoje urodziny, drodzy jubilaci. 100 lat.
1: El Radio. El Radio. 98 FM.

0: TVN Radio i poranny program, który tym razem zabiera Was do Australii, bo tam w ostatnich dniach na terenie Forest Beach, to jest północno-wschodnia Australia, pojawiły się dziwne metalowe kule na plaży. Zostały natychmiast zabezpieczone przez wyspecjalizowane zespoły ratowników w kombinezonach chemicznych. Zabrali oni z plaży 6 srebrnych metalowych kul wyrzuconych przez morze. Ze względu na możliwość skażenia wokół miejsca odkrycia wyznaczono też strefę ograniczonego dostępu, a władze zaapelowały, by w razie czegoś jeszcze nie zbliżać się do obiektów, bo mogą być tam resztki toksycznych substancji używanych do kosmicznego paliwa. Zdaniem specjalistów to po prostu kosmiczne śmieci jakieś, które odpadły gdzieś tam od jakiejś rakiety, pewnie jakieś zbiorniki na paliwo. No patrzcie, wyrzucają sobie w kosmosie, gdzie popadnie, a nam każą wszystko segregować.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Zbliżamy się już do 9:30. Serwis kulturalny przed nami, czyli El Radio Poleca.
1: El Radio Poleca.
2: Bartek Nowaczyński, witajcie. Letnia scena Domu Literatury zaprasza na spektakl Życie towarzyskie i uczuciowe. To teatralna adaptacja powieści Leopolda Tyrmanda, opowieść o relacjach, ambicjach i mechanizmach rządzących światem towarzyskim. Za reżyserię i adaptację odpowiada Igor Gorzkowski. Na scenie zobaczymy Konrada Żygadłę, Filipa Orlińskiego, Agatę Łabno, Martynę Czarnecką i Jana Litwinowicza. Spektakl potrwa około 2 godziny z przerwą i jest skierowany do nastolatków i dorosłych widzów. Start o godzinie 18. Łódzcy kinomani będą mogli wybrać się dzisiaj na kolejny wieczór filmowy pod chmurką w ramach TM Polówki. Na Widzewskiej Górce zostanie pokazany film Cudowny Chłopak, wzruszająca historia chłopca, który mimo trudnych doświadczeń próbuje odnaleźć swoje miejsce w świecie. W Parku Julianowskim widzowie zobaczą Materialistów, film dla tych, którzy lubią historię o relacjach, wyborach i współczesnym spojrzeniu na miłość. Z kolei przy Muzeum Kinematografii o godzinie 21 rozpocznie się pokaz filmu Być kochaną. Wszystkie seanse odbędą się pod gołym niebem, a cały festiwal potrwa do końca września.
3: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.

0: Tu El Radio, program poranny. Słuchajcie, coś nieprzewidzianego dzieje się ze Słońcem. Mniej więcej co 11 lat aktywność wzrasta do maksimum, a potem ponownie słabnie. Nie tym razem. Minęliśmy w zeszłym roku maksimum aktywności Słońca, a tymczasem obecny cykl rozwija się bardziej niż spodziewali się naukowcy. Zaczęli mówić o trendzie, który nie mieści się w prostym 11-letnim rytmie. Jeśli ten kierunek się utrzyma, badacze spodziewają się częstszych epizodów silniejszej pogody kosmicznej, w tym mocniejszych wiatrów słonecznych, burz, rozbłysków i koronalnych wyrzutów masy. Krótko mówiąc, w dalszym ciągu będą szanse na spektakularne zorze polarne. Będzie co oglądać w nocy, nie tylko mecze.
1: El Radio. El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.

0: Już zaraz 10, czyli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego porannego spotkania. Oczywiście mądrość ludową mam dziś dla was, a nawet 3 sztuki, więc jest naprawdę nieźle. No to przejdźmy do konkretów. Pierwsza. Jak deszcz na świętego Prokopa, to zgnije niejedna kopa. Druga. Na świętego Prokopa wyschnie młynarzowi przykopa. Ho, ho, ho. No i trzecia. Złe na Prokopa, jak zmoknie kopa. Chodzi zapewne o kopę siana, zaś przykopa to rów przydrożny. No, tak czy inaczej, bardzo mi przykro. Wszystko dziś przez Prokopa. No i z tą myślą muszę państwa zostawić, ale tylko do przemyślenia.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: I 10 już za chwilę i za chwilę najświeższe wiadomości w serwisie L Radia. Warto wiedzieć. Witek Lazar, dziękuję bardzo. Do jutra. To był poranny program L Radia.
1: Reklama.
2: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
3: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
1: Po reklamie.
4: Narkotyki i nielegalne automaty do gier. Były kapitan Widzewa będzie jego kibicem. Polacy biją dziwne rekordy.
2: L Radio. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Naze, zapraszam. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Świętokrzyskiego i Łódzkiego Oddziału Krajowej Administracji Skarbowej rozbili gang zajmujący się nielegalnym hazardem. Do zatrzymań doszło na terenie trzech województw: Świętokrzyskiego, Łódzkiego i Mazowieckiego. Zabezpieczono magazyn, w którym przechowywane były nielegalne automaty do gier. Funkcjonariusze znaleźli też narkotyki. Zatrzymano 14 osób.
5: Jednej osobie przedstawiono zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Wszyscy podejrzani usłyszeli zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej oraz organizowaniem gier na automatach bez wymaganej koncesji.
4: Mówi komisarz Krzysztof Wrześniowski z CBŚP. Na wniosek prokuratora sąd aresztował czterech podejrzanych. Pozostanę kibicem Widzewa, mówi w wywiadzie dla oficjalnej strony internetowej łódzkiego klubu były kapitan drużyny Bartłomiej Pawłowski. Urodzony w Zgierzu pomocnik rozegrał w Widzewie ponad 112 meczów i miał wielki wkład w powrót klubu do ekstraklasy.
6: Trzeba też wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, jak to kiedyś padło pięknie w jednej z piosenek. Kibicem się jest, kibicem się czuje. Te wszystkie emocje i ja jestem związany z emocjami z Widzewem. Cieszę się, że miałem wpływ jako piłkarz na rozwój drużyny i klubu. Przychodzi taki moment, w którym możliwe, że będziemy spotykali się na trybunach przy okazji spotkań Widzewa.
4: W nadchodzącym sezonie Bartłomiej Pawłowski będzie grał w Arce Gdynia, która w ubiegłym sezonie spadła z Ekstraklasy. Coraz więcej osób chce zapisać się w historii, ustanawiając rekord Polski. Pomysły bywają nietypowe, a nad wszystkim czuwają sędziowie, mówi Elżbieta Olszewska z Biura Rekordów.
7: Z takich najdziwniejszych tutaj chyba Polacy królują w rekordach morsowych. Najdłuższe siedzenie zadłużonych w kostkach lodu, pod śniegiem, w lodowatej wodzie. Tutaj mamy mnóstwo rekordzistów i oni albo pływanie w lodowatej wodzie. Mamy mnóstwo nazwisk, które się non stop przewijają tutaj. Biją rekordy i pobijają swoje własne rekordy nawzajem.
4: Każdego roku w Polsce ustanawianych jest około 100 oficjalnych rekordów.
8: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź Inflanska 52.
9: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
11: Dzisiaj termometry pokażą około 19 stopni. W ciągu dnia mogą pojawić się niewielkie opady deszczu, dlatego parasol warto mieć pod ręką. Aura będzie raczej spokojna, ale chwilami mokra. Jutro, w czwartek, zrobi się nieco cieplej. Temperatura wzrośnie do 21 stopni. Pojawią się też możliwe przejaśnienia, więc słońce od czasu do czasu da o sobie znać. Na prawdziwie letnią pogodę musimy jeszcze jednak chwilę poczekać.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
9: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
8: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź Inflanska 52.
1: El Radio.
12: El Radio.
11: Dzień dobry, jest środa, 8 lipca. Imieniny obchodzą dziś Elżbieta, Adrian i Prokop. Wszystkim solenizantom przesyłamy najlepsze życzenia. Jeśli jesteście właśnie w pracy, za kierownicą albo dopiero planujecie dzień, to dobrze trafiliście. W L Radiu zadbamy o dobry nastrój i oczywiście o świetną muzykę. Mateusz Winiarski, zapraszam.
1: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Jest dobra wiadomość dla wszystkich kierowców w Łodzi. Już wam mówię na 98 FM, że wakacje naprawdę działają. Okazuje się, że z Hojen na Radogoszcz można dojechać w pół godziny. Jeszcze kilka miesięcy temu człowiek zdążyłby w tym czasie przesłuchać pół podcastu, zadzwonić do mamy i trzy razy powiedzieć: no ruszaj się. No oczywiście nie popadajmy w euforię, bo światła i remonty wciąż przypominają, kto tu rządzi, no ale korzystajmy z tej wakacyjnej chwili, bo za moment wrzesień wróci do miasta i znowu będziemy wspominać lipiec z takim rozżywieniem jak ostatni kawałek sernika z lodówki.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: tygodni będziecie narzekać już na ekspres do kawy w nowym biurze.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM. Me not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Wiecie, że przez ponad 250 lat pod jedną z brytyjskich hut szkła były tunele, do których nikt nie mógł wejść? No i w końcu ktoś powiedział, a może pokażmy je ludziom? Świetny pomysł. Będą zabytkowe podziemia, będą okulary VR, będzie historia i nowoczesność w jednym miejscu. No i pomyślałem sobie, spędzając z wami czas w El Radio na 98 FM, że my też mamy takie tajemnicze miejsca. Tylko u nas zwykle to są piwnice, do których od 15 lat po prostu nikt nie zagląda, bo nie wiadomo, co tam mieszka albo gdzie zginęły świąteczne ozdoby. Czasem największa atrakcja turystyczna jest dosłownie pod naszymi nogami.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Jeśli regularnie jeździsz Aleją Palki, to mam dla ciebie dwie wiadomości na 98 FM. Najpierw ta mniej przyjemna. Od 13 lipca zaczyna się remont i przez jakiś czas będzie trzeba uzbroić się w cierpliwość. A teraz ta lepsza. W końcu! Bo umówmy się, ta droga od dawna wyglądała tak, jakby każda zima zostawiała na niej swój autograf. Remont zacznie się od skrzyżowania ze Strykowską i Wojska Polskiego, a całość ma potrwać około 2 miesięcy. No i właśnie takie remonty są jak wizyta u dentysty. Nikt nie wstaje rano z myślą, ale super, ale kiedy już się skończą, wszyscy są zadowoleni, że wreszcie można jechać bez slalomu między łatami.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: I jeszcze przed 11 o tym, że Rada Polityki Pieniężnej decyduje dziś o stopach procentowych. Ekonomiści spodziewają się raczej pozostawienia stóp na dotychczasowym poziomie. Decyzja jest ważna dla kredytobiorców, oszczędzających i całej gospodarki. Za chwilę wiadomości L Radia. Warto wiedzieć.
1: Wichura szaleje nad Bałtykiem. Zatrzymani za pranie brudnych pieniędzy. Tydzień liliowców w łódzkim Botaniku.
2: L Radio. Warto wiedzieć.
1: Przemysław Nazer. Zapraszam. 15 obozów harcerskich ewakuowanych z uwagi na wichury w Pomorskiem. To efekty wichury wywołanej przez niż Bernadette, który od wczoraj szaleje na Pomorzu i nad Bałtykiem. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 120 km na godzinę, a to skutkuje dalszymi decyzjami. Odwołane rejsy, zamknięte molo i stany ostrzegawcze na pomorskich rzekach. Więcej o tym Paweł Radzewicz.
3: Wichura największą siłę pokazała na morzu. Z powodu sztormu w portach pozostały zarówno mniejsze jednostki, jak i niektóre pasażerskie promy. Zakaz wejścia ze względów bezpieczeństwa obowiązuje jeszcze na molo w Gdańsku. Fale spowodowały podniesienie się poziomu rzek na Żuławach i Zalewie Wiślanym. Strażacy od wczoraj kilkadziesiąt razy wyjeżdżali do połamanych gałęzi i zalanych posesji, ale noc generalnie uznają za spokojną. Wiatr jeszcze szaleje, ale w ciągu dnia będzie wyraźnie zwalniał.
1: Na szczęście żywioł jak dotąd nie spowodował większych szkód. 8 osób, 4 kobiety i 4 mężczyzn zatrzymanych w związku z zarzutami dotyczącymi prania pieniędzy pochodzących z oszustw internetowych. W stosunku do 4 z nich sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. Wśród zatrzymanych jest 2 Polaków i 6 obywateli Ukrainy. W odniesieniu do części z nich można mówić o zagrożeniu sięgającym nawet 15 lat pozbawienia wolności. Podejrzani to osoby pozyskane do działalności przestępczej najczęściej w drodze ogłoszeń internetowych, oferujących łatwy zarobek.
4: Ich rola sprowadzała się do udostępniania za opłatą założonych w różnych bankach rachunków wraz z ich numerami. Przekazywali oni zleceniodawcom karty bankowe, wszelkie hasła i numery PIN umożliwiające do nich dostęp i dokonywanie operacji. Na te konta wpływały wyłudzone przez oszustów internetowych pieniądze.
1: Mówi prokurator Krzysztof Kopania z prokuratury regionalnej w Łodzi. Przedstawione im zarzuty dotyczą także udziału w międzynarodowej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym. W stosunku do członków odmawiających dalszej przestępczej współpracy stosowane były metody przemocowe. Grupa działała w różnych częściach kraju, w tym także na terenie Łodzi. To jedna z najbardziej efektownych letnich atrakcji w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi. Do 12 lipca na odwiedzających czeka tydzień liliowców. W tym czasie można podziwiać imponującą kolekcję liczącą blisko 16 tysięcy roślin w około 90 odmianach. Kolekcja znajduje się w dziale Arboretum na końcu zabytkowej Alei Lipowej. W lipcu liliowce prezentują się najpiękniej. Właśnie wtedy kwitnie większość odmian. Liliowce pochodzą z Chin, gdzie uprawiano je już tysiące lat temu. W łódzkim ogrodzie botanicznym można zobaczyć przede wszystkim odmiany liliowca ogrodowego, w tym aż 14 odmian wyhodowanych w Polsce, a także liliowca rdzawego. Finałem wydarzenia będzie spacer z przewodnikiem, który odbędzie się w niedzielę 12 lipca. Zbiórkę zaplanowano na 11 przy kolekcji liliowców na końcu pomnikowej Alei Lipowej. Uczestnicy poznają historię upraw tych roślin, najciekawsze gatunki i odmiany oraz dowiedzą się, jak pielęgnować liliowce w przydomowych ogrodach.
5: L Radio.
6: L Radio.
0: Minęła 11, witamy się ponownie w L Radiu. Dziś jest środa, 8 lipca. Swoje święto mają Elżbieta, Adrian i Prokop. Wszystkiego najlepszego dla każdego świętującego. Wakacje trwają w najlepsze, choć dla wielu z nas środek tygodnia oznacza po prostu kolejne godziny w pracy. Na szczęście odrobina letniego klimatu może pojawić się nawet między jednym a drugim spotkaniem. Wracając do wakacji, czy wiesz, że najkrótszy regularny lot pasażerski na świecie trwa niespełna 2 minuty? To tyle, ile czasem zajmuje znalezienie odpowiedniej książki na wakacyjny wyjazd. O playlistę nie trzeba się martwić. Teraz The Killers, za chwilę Sanach i Marcepan.
5: L Radio.
6: L Radio.
5: 98 FM.
6: 98 FM.

0: dla Ciebie na 98 FM trochę podróż w czasie, ale bez pakowania walizki. Wystarczy pojechać kawałek za Łódź, do Kolumny. To miejsce kiedyś było prawdziwym wakacyjnym hitem. Powstało tam około 200 drewnianych willi i pensjonatów, czyli można powiedzieć, że przed laty łodzianie mieli swoją małą wersję kurortu. No i najlepsze jest to, że ten klimat wciąż tam został. Las, rzeka Grabia, stare drewniane domy. Wiecie, czasem szukamy zagranicznych wakacji za kilka tysięcy, a tuż obok mamy miejsce, gdzie największym luksusem jest cisza. I może właśnie dlatego tak dobrze odpoczywa się tam, gdzie telefon czasem mówi brak zasięgu. Tak to człowiek może żyć.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Jeśli mieszkasz na Redkinie albo planujesz przejazd w tamtej okolicy, to zrób głośniej El Radio. W najbliższych dniach warto mieć oczy szeroko otwarte i trochę więcej cierpliwości. Wszystko przez Audio River, czyli muzyczne święto, które przyciągnie do Łodzi tłumy. Miasto szykuje specjalną linię autobusową, zmiany w ruchu i dodatkowe kursy komunikacji. I wiecie co? To trochę jak z dużą imprezą u sąsiada. Fajnie, że się dzieje, muzyka gra, ale człowiek rano patrzy na klatkę schodową i myśli sobie, no dobra, tylko kto to teraz wszystko posprząta? Ha. Tak czy inaczej, jeśli jedziesz w okolice Błoni Łódzkich, sprawdź trasę wcześniej, bo w te dni najkrótsza droga może prowadzić przez cierpliwość.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Powiem wam, że Hiszpanie naprawdę potrafią wymyślić święto. W Galicji właśnie trwa festiwal strzyżenia półdzikich koni. I nie, to nie jest atrakcja dla fryzjerów, to tradycja, która ma kilkaset lat i chodzi przede wszystkim o zadbanie o zwierzęta. A ja od razu pomyślałem o Łodzi. U nas też przydałby się taki dzień porządków. Tylko zamiast koni można by ogarnąć rowery po zimie, hulajnogi porozrzucane po chodnikach i te krzaki, które co roku próbują wygrać miejscami z drogowskazami. O, każdy region ma swoje tradycje. Najważniejsze, żeby po nich został uśmiech, a nie tylko zmęczone nogi. Zostańcie z El Radiem na 90,8 FM.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90,8 FM.
2: 90,8 FM.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Jeśli planujesz wakacyjny wylot z Łodzi, to jest wiadomość, która może Ci się spodobać. Teraz na 98 FM o tym, że na lotnisku pojawił się Fast Track, czyli specjalne przejście przez kontrolę bezpieczeństwa bez stania w zwykłej kolejce. Brzmi trochę jak spełnienie marzeń każdego, kto choć raz patrzył na zegarek przed odlotem i zastanawiał się, zdążę czy będę biec po terminalu, jak w jakimś filmie akcji. Usługa kosztuje 50 zł i może być szczególnie przydatna, gdy podróżujesz z dziećmi albo po prostu cenisz sobie spokój. Bo wiadomo, na wakacjach najlepiej spieszyć się tylko wtedy, kiedy trzeba złapać okazję na plaży. Na lotnisku zdecydowanie lepiej złapać już oddech.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: W Turcji trwa drugi dzień szczytu NATO. Przywódcy państw sojuszu rozmawiają o bezpieczeństwie Europy, dalszym wsparciu dla Ukrainy oraz wzmacnianiu wspólnej obrony. Więcej ważnych wiadomości za chwilę w samopołudnie. To jest Teleradio. Warto wiedzieć.
1: Znamy wyniki tegorocznych matur. Zbliża się remont Alei Palki na Dołach. Szokujące zachowanie łódzkiego koszykarza.
2: Teleradio. Warto wiedzieć.
1: Przemysław Mazep, zapraszam. Tegoroczną maturę zdało ponad 81% absolwentów wszystkich szkół ponadpodstawowych. W województwie łódzkim ten wynik jest nieznacznie niższy i wynosi 80,8%. Najwyższa zdawalność jest pośród absolwentów liceów, 86%, a najmniejsza wśród absolwentów szkół branżowych drugiego stopnia. Tam egzamin dojrzałości zdało jedynie 15% abiturientów. W technikach maturę zdało ponad 71% tegorocznych absolwentów. Prawo do poprawki ma ponad 12% abiturientów, to ci, którzy nie zdali jednego egzaminu. Takiego przywileju nie będzie miało blisko 7%, ponieważ oni oblali więcej niż jeden przedmiot. Wyniki tegorocznej matury są podobne do wyników egzaminów z ubiegłego roku. W poniedziałek, 13 lipca, rozpocznie się remont wschodniej części jezdni Alei Palki od Ronda Solidarności do ulicy Wojska Polskiego. W ramach zadania sfrezowana zostanie zniszczona nawierzchnia jezdni, którą zastąpi nowy asfalt. Dodatkowo przebudowane zostaną perony przystankowe.
3: Na pewno podczas pracy będą też utrudnienia dla kierowców. Będziemy zajmować poszczególne pasy jezdni, ale cały czas będzie przejazd po Alei Palki czy ulicy Kopcińskiego, więc będziemy te prace prowadzić pod ruchem, tak jak było na sąsiedniej choćby ulicy Strykowskiej.
1: Mówi Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji. Na jezdnię w kierunku Ronda Solidarności drogowcy wejdą dopiero po zakończeniu prac na nitce wschodniej, a te według deklaracji powinny się zakończyć do końca wakacji. Zmiany pojawią się także na skrzyżowaniu Strykowskiej i Wojska Polskiego. Powstać ma tam dodatkowy lewoskręt w kierunku Nowosolnej. Były koszykarz NBA i łodzianin Maciej Lampe zszokował kibiców, publikując nagranie, w którym strój łódzkiego klubu sportowego wrzuca do kosza na odzież używaną. 41-latek miał powrócić do gry w barwach łódzkiego klubu, jednak od początku między nim a UKS-em pojawiały się nieporozumienia, przypomina dziennikarz telewizji Toja Krzysztof Sędzicki. Jego zdaniem ten powrót od początku był skazany na niepowodzenie.
4: Chyba, że byłby takim jokerem, który by pomógł przez 5-10 minut meczu. No, to był pomysł szalony. To nie zapowiadało się dobrze. Szum medialny się zrobił, niekoniecznie dobry, a ten transfer sam się podsumował zdjęciem, gdzie ciuchy klubowe lądują w kontenerze dla potrzebujących. No, moim zdaniem marketingowo, zwłaszcza sam Maciek, strzelił sobie w stopę, no się skompromitował.
1: Zdaniem Sędzickiego Maciej Lampe nie rezygnuje z aktywności i będzie rozwijał swój projekt 2x2. To format koszykówki używany głównie do szkolenia młodych zawodników.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
6: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Środa upłynie pod znakiem 19 stopni i niewielkich opadów deszczu. Nie będzie padać bez przerwy, ale warto przygotować się na przelotny deszcz podczas dnia. Czwartek przyniesie lekką poprawę, temperatura wzrośnie do 21 stopni, a na niebie pojawią się możliwe przejaśnienia. To zapowiedź zmian na lepsze, choć się spełnią lata, pogoda jeszcze się nie spieszy. Na prawdziwie wakacyjne temperatury trzeba uzbroić się w odrobinę cierpliwości.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
6: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
8: El Radio.
9: El Radio.
0: Jesteśmy już po południu, przed nami jeszcze spora część dnia, więc dodajemy trochę energii i oczywiście gramy najlepsze przeboje. Jest środa, 8 lipca, imieniny obchodzą Elżbieta, Adrian i Prokop. Wszystkiego dobrego. Okazuje się, że w Polsce coraz więcej osób wybiera urlop poza weekendem, bo wtedy na drogach i w kurortach jest zdecydowanie spokojniej. No brzmi rozsądnie. Pozostaje tylko przekonać do tego szefa. Zostańcie z El Radiem, gramy dalej, a w to mi graj, śpiewa Ania Karwan.
8: El Radio.
9: El Radio.
8: 98 FM.
9: 98 FM.
10: Nie

0: Jeśli jeździsz po Łodzi tramwajem albo samochodem, to mam dla ciebie klasyczną wiadomość z gatunku będzie lepiej, ale najpierw trzeba trochę wytrzymać. Wspominaliśmy na 98 FM, że remonty torowisk przy Alei Kościuszki i Rondzie Lotników Lwowskich trwają, ale jest też dobra informacja, najważniejsze utrudnienia mają skończyć się jeszcze w wakacje. Czyli scenariusz, który znamy doskonale. Najpierw trochę objazdów, trochę kombinowania i pytanie, a którędy ja właściwie teraz pojadę? A później przychodzi ten piękny moment, kiedy tramwaj wraca na swoje tory i człowiek mówi, było ciężko, ale było warto. No, Łódź jest trochę jak remont mieszkania. Wszędzie kurz, człowiek narzeka, ale na końcu i tak cieszy się z efektu.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Mam dla Ciebie dobrą wiadomość na zbliżające się upalne dni w El Radio. Jeśli już marzy Ci się chłodna woda, kocyk i chwila odpoczynku, to w Łodzi i okolicach można spokojnie ruszać nad kąpieliska. Badania wypadły dobrze. Bezpiecznie jest m.in. w Arturówku, na Stawach Jana, Stawach Stefańskiego, a także w Malince, w Zgierzu czy Lewitynie w Pawianicach. Plan na lato jest prosty. Ręcznik, krem z filtrem i dobry humor. Tylko pamiętaj, nad wodą największym zagrożeniem czasem nie jest temperatura ani fale, ale tekst "wezmę jeszcze jednego grilla". Przecież się zmieści. No a potem pół bagażnika jedzie na wakacje razem z nami. Korzystajmy z lata, bo Łódź też potrafi zrobić plażowy klimat.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: time.
1: Wiecie, że można mieć bilet na samolot, spakowaną walizkę, paszport w kieszeni i usłyszeć: przykro nam, nie ma już miejsca? Zgadza się, słuchacze L Radia. To jest właśnie overbooking. Linie lotnicze czasem sprzedają więcej biletów niż mają foteli. Brzmi trochę jak zaproszenie całej łodzi na grilla z 20 krzesłami. Ktoś chyba i tak będzie musiał stać. Dlatego przed wakacyjnym wylotem warto odprawić się jak najwcześniej, a jeśli już trafi się taka sytuacja, nie dajcie sobie wmówić, że tak po prostu bywa. W samolocie może zabraknąć miejsca, ale wasze prawa nadal lecą razem z wami.
2: L Radio.
3: L Radio.
2: 98 FM.
3: 98 FM.

0: To jest El Radio.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Czy pamiętasz jeszcze kawiarnię Irena przy Narutowicza? To miejsce, które wielu łodzian ma w głowie nie tylko przez kawę i ciastko, ale też przez serial Daleko od szosy. Dziś trwa tam zupełnie nowa historia. Zamiast stolików i filiżanek będzie żłobek dla najmłodszych łodzian. Otwarcie, jak dowiedziało się El Radio, trochę się przesunęło, bo jak to przy remontach bywa, jedna rzecz jest planowana, a potem nagle wychodzi, że trzeba jeszcze zrobić to i jeszcze tamto. Remonty mają chyba własny kalendarz, którego nikt z nas do końca nie zna. Najważniejsze, że Irenka ma wrócić do życia i od września ma przyjąć około 70 dzieci, czyli miejsce, gdzie kiedyś spotykali się dorośli, teraz będzie pełne najmłodszych mieszkańców Łodzi. No i pewnie będzie tam równie głośno, tylko muzyka po latach trochę się zmieni.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8.

0: Warszawie rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Senatu. Senatorowie zajmą się m.in. zmianami w obowiązujących ustawach oraz bieżącymi projektami legislacyjnymi. Co ponadto, sprawdzimy za chwilę. El Radio. Warto wiedzieć o 13:00.
1: Nowy przepust drogowy koło Łasku. Czy zmienią się stopy procentowe? Bezpłatne półkolonie w województwie łódzkim.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
3: Miriam Lipińska. Rząd nie wyklucza przywrócenia pakietu paliwowego CPN, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie się zaostrzy. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski nie wskazał jednak na razie, jakie ceny paliw mogłyby skłonić rząd do powrotu do wygaszonych niedawno rozwiązań. A tymczasem ceny ropy naftowej na światowych rynkach podskoczyły dziś aż o 5%. To reakcja na słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, który oświadczył na szczycie NATO w Ankarze, że porozumienie pokojowe z Iranem przestało obowiązywać po nocnej wymianie ognia. W całym kraju silnie wieje, najmocniej na północy Pomorza i w całej północno-wschodniej części kraju. Na Bałtyku sztorm wywołany przez niż Bernadette bardzo silnie wieje, m.in. na Mierzei Wiślanej. Tam trwa walka o to, by ocalić stojące na plaży drewniane budki, w których mieszczą się sklepy i restauracje. W Krynicy Morskiej sytuacja jest obecnie najgorsza. To tu sztorm na Bałtyku ma w tej chwili prawdziwie niszczycielską siłę.
4: Towar właściwie stąd jest zabrany, a teraz się trochę boimy, żeby to nie zwiało całą tą budę, nie? Taki wał tutaj wczoraj też zrobiliśmy koparką, więc mamy nadzieję, że to trochę tam pomoże, nie?
3: Mówi właściciel jednego ze sklepików. Na plaży w Krynicy Morskiej czuwają też ratownicy, zawracając każdego, kto chciałby wejść, chociaż zamoczyć stopy w morzu, bo wejście do wody w takich warunkach może być śmiertelnie niebezpieczne. Nieznacznie poprawiła się natomiast sytuacja pogodowa w Gdańsku. Dzięki temu, że wiatr nieco osłabł, można było otworzyć dla spacerowiczów górny pokład Molo w Brzeźnie. Ze względów bezpieczeństwa dolny pokład pozostaje zamknięty do odwołania. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami w części Warmii i Mazur i Podlasia. W związku z tymi alertami PKP Intercity ostrzega, że na części sieci kolejowej mogą być problemy z kursowaniem pociągów. Przewoźnik przypomina, by śledzić komunikaty na stacjach, w pociągach i na stronie internetowej. Maturzyści już wiedzą, czy i z jakim wynikiem zdali tegoroczne egzaminy. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki w systemie internetowym.
5: Ja nie mogłam spać w sumie całą noc. Jak wcześniej się nie stresowałam, tak, dzisiejsza noc była dla mnie okropna. Budziłam się z kilka razy. Rano miałam problem z zalogowaniem się, ale mojej mamie się udało i od razu sprawdziłyśmy, jak się udało. No jednak byłam mega ucieszona, bo bałam się, że będą znacznie niższe.
6: Spodziewałam się takich wyników. Myślałam, że trochę będą lepsze. Z podstaw poszło mi bardzo dobrze, gorzej z tymi rozszerzeniami, ale też nie jest aż tak źle.
3: Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że maturę zdało ponad 81% abiturientów. Najlepiej poszedł egzamin z języka angielskiego, a najgorzej tradycyjnie z matematyki. Sadownicy, których uprawy ucierpiały przez rekordowe upały, dostaną pomoc, zapowiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski. Dodał, że pieniądze przeznaczone na wsparcie będą pochodzić z rezerwy budżetowej. Minister przekazał też, że 19 lipca resort prawdopodobnie dostanie decyzję Komisji Europejskiej w sprawie pomocy przeznaczonej na zakup nawozów przez rolników.
1: Przemysław Naze, zapraszam. Dobra wiadomość dla mieszkańców i kierowców. Inwestycja na drodze wojewódzkiej nr 481 w Woli Wężykowej w powiecie łaskim jest już na ostatniej prostej. Nowy przepust jest gotowy, a zakończenie wszystkich robót planowane jest jeszcze w tym roku. Nowy przepust zastąpił wysłużony obiekt z 1933 roku.
7: Obiekt jest już gotowy, czeka na zakończenie procedur związanych z dopuszczeniem go do użytkowania. Zaawansowanie robót wynosi około 80%. Drogowcom pozostały jeszcze do wykonania prace budowlane przy skrzyżowaniu obok przepustu oraz ułożenie warstwy ścieralnej jezdni.
1: Mówi Marcin Nowicki z Zarządu Dróg Wojewódzkich. Oprócz nowego przepustu powstały zatoki autobusowe, które usprawnią ruch i poprawią bezpieczeństwo pasażerów. Wybudowano także chodniki, kanalizację deszczową oraz nowe oświetlenie. Aktualny koszt inwestycji wynosi ponad 10 milionów złotych. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dzisiaj o wysokości stóp procentowych. Ekonomiści są zgodni, nie spodziewają się żadnych zmian. Za utrzymaniem stóp przemawia zaskakująco niska inflacja w czerwcu, mówi Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
8: Inflacja jest w celu i nie wygląda na to, żeby miała spaść poniżej tego celu w perspektywie roku, więc wydaje mi się, że na razie nie ma powodów do obniżek stóp.
1: Oddala się też wizja podwyżek stóp. Na razie Rada będzie zapewne obserwować sytuację, mówi ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.
9: Szczególnie w kontekście tych rosnących cen paliw decyzja Rady Polityki Pieniężnej powinna być oparta na wait and see. tak? Czyli czekamy, przyglądamy się, patrzymy, co się będzie działo.
1: A to by oznaczało, że obecny poziom rat zostanie z kredytobiorcami na dłużej. Trwa kolejny turnus bezpłatnych półkolonii organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Dzieci zwiedzają ciekawe miejsca, biorą udział w warsztatach i przekonują się, że wakacje mogą być pełne atrakcji. Program został przygotowany tak, aby nie było miejsca na nudę. Bezpłatne półkolonie trwają m.in. w Łódzkim Centrum Rozwoju Edukacji.
10: Mamy bogaty program zajęć, a w nim wycieczkę z przewodnikiem po łódzkim orientarium i zoo, niezapomniane wrażenia kinowe, całodniową wycieczkę, którą zaczniemy w Zamku Boruty w Łęczycy, sprawdzimy, czy diabeł zajrzał do tłumu, odwiedzimy grodzisko i skansen, a na koniec zaznaczymy swoją obecność w geograficznym środku Polski, czyli w Piątku.
1: Mówi dyrektor centrum Sylwia Laskowska. W półkoloniach uczestniczą dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Zajęcia odbywają się od 8 do 16. Organizatorzy zapewniają drugie śniadanie, obiad i podwieczorek.
2: El Radio.
0: El Radio. 13 na zegarze. Witamy wszystkich, którzy wracają z pracy, są w trasie albo właśnie robią sobie chwilę przerwy. To nadal środa, 8 dzień lipca, a imieniny obchodzą dziś Elżbieta, Adrian i Prokop. Najlepsze życzenia. Wiecie, że statystycznie większość zdjęć z urlopu robimy pierwszego i ostatniego dnia wyjazdu? Na początku wszystko zachwyca, prawda? A na końcu próbujemy zatrzymać wakacje na dłużej. Tylko pamiętajcie, czasem warto schować telefon i po prostu nacieszyć się chwilą. Miłego popołudnia z Elradiem. Teraz panowie mogą dostać małe ostrzeżenie. Jennifer Lopez mówi jasno: koniec z rozpieszczaniem. Będzie też Oscar Sims.
2: Elradio.
11: Elradio.
2: 90 i 8 FM.

0: to wiem.
1: Jeśli szukasz pomysłu na rodzinne wyjście, to Łódź dorzuciła właśnie coś dla małych i dużych fanów szybkiej jazdy. Już wam mówię na 98 FM, że pojawiła się nowa atrakcja w mieście. Elektryczne go-karty, które pozwalają trochę poszaleć i nauczyć się kontrolowanego driftu. Tak, dobrze słyszysz, driftu. Nawet jeśli twoje największe motoryzacyjne osiągnięcie to parkowanie tyłem za trzecim razem. Co ciekawe, mogą z tego korzystać dzieci już od 4 roku życia. Oczywiście pod okiem instruktorów i w kasku, więc spokojnie, mały kierowca nie wyjedzie od razu na miejskie ulice. To fajna opcja na rodzinny wypad, urodziny albo po prostu ten moment, kiedy ktoś w domu rzuca klasyczne nudzi mi się. Albo mi się wydaje, albo w Łodzi nuda właśnie straciła prawo jazdy.
2: El Radio. 98 FM.

0: Słuchaj mnie.
1: 5 mieszkań w Łodzi dostało właśnie drugie życie. I nie mówimy tu o szybkim malowaniu ścian na modny beż, bo to już nie jest program metamorfoza pokoju przez weekend. W tych lokalach poszło na grubo. Nowe instalacje, okna, drzwi, łazienki, podłogi, czyli wszystko to, co sprawia, że człowiek po wejściu nie mówi: fajnie, tylko gdzie jest młotek i worek gipsu? Miasto zapowiada, że w tym roku odnowionych ma być 500 mieszkań komunalnych, a takich remontów od lat łącznie zrobiło się już ponad 5000. I bardzo dobrze, bo mieszkanie powinno być miejscem do życia, a nie konkursem na znalezienie 3 rzeczy, które jeszcze działają. Zostańcie z El Radiem.
2: El Radio.
3: El Radio.
2: 98 FM.
3: 98 FM.

0: W Brazylii ruszyła budowa mostu, który będzie miał ponad 12 km długości. Robi wrażenie, co? Ale wiecie co? Ja zawsze najbardziej lubię te inwestycje, po których człowiek mówi, no w końcu, bo most ma skrócić podróż o 2 godziny. I to już brzmi jak konkret. Przyznajcie, w El Radiu na 98 FM często mówimy, że w Łodzi też najbardziej cieszymy się z takich zmian. Nieważne, czy to nowa droga, tunel, czy remont skrzyżowania. Jeśli dzięki temu szybciej dojedziemy do pracy, na działkę albo do znajomych, to od razu humor jest lepszy. Bo największym cudem inżynierii czasem nie jest długość mostu, tylko to, że udało się przejechać bez stania w korku.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: powód do dumy.
1: Powstał tu projekt, który naprawdę może się przydać w życiu. Nie chodzi o coś do postawienia na półce i podziwiania, tylko o sprzęt, który ma trafić prosto do lasu. Zestaw GOAT, stworzony przez Zofię Kobus z łódzkiej ASP, to taki pakiet dla harcerzy na biwak. Są w nim hamaki, peleryny przeciwdeszczowe, torby na sprzęt, a nawet specjalna laska, która podczas marszu pomaga nosić rzeczy, a później może pomóc zbudować schronienie. Co ważne, ten pomysł sprawdzili sami harcerze. Poszli z nim w teren, używali go, mówili, co można poprawić i dopiero wtedy projekt dostał główną nagrodę w konkursie. Czyli na 98 FM mamy kolejny dowód, że dobre pomysły nie zawsze rodzą się przy komputerze. Czasem trzeba po prostu wyjść do lasu, rozbić namiot i sprawdzić, czy coś naprawdę działa.
2: L-Radio.
3: L-Radio.
2: 98 FM.
3: 98 FM.

0: Na Bliskim Wschodzie utrzymuje się napięta sytuacja. Stany Zjednoczone kontynuują działania wobec Iranu, a konflikt pozostaje jednym z najważniejszych tematów światowej polityki. Więcej najważniejszych wiadomości w El Radio za chwilę. Warto wiedzieć.
1: Zmiany na pasażu Rubinsteina w centrum Łodzi. Są pieniądze na sport z Urzędu Marszałkowskiego. Znamy wszystkich ćwierćfinalistów tegorocznego mundialu.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Przemysław Nazę. Zapraszam. Pasaż Rubinsteina w centrum Łodzi czeka duża metamorfoza. Miasto zapowiada wyburzenie dawnego budynku po restauracji i stworzenie w jego miejscu nowej zielonej przestrzeni. Jak zapowiada wiceprezydent Adam Pustelnik, po zakończeniu formalności ruiny znikną jeszcze w te wakacje.
3: Teraz procedujemy wszystkie zgody, które są konieczne do tego, żeby ten budynek wyburzyć, żeby te ruiny przestały straszyć i żeby zamienić tę przestrzeń w taką funkcję, jaką ona powinna pełnić, czyli funkcję reprezentacyjną. Jedną z wizytówek naszej Łodzi.
1: Miasto chce zachować istniejące drzewa, ograniczyć liczbę alejek i stworzyć więcej terenów zielonych. Przestrzeń ma być rozwijana etapami, także w oparciu o sposób, w jaki będą z niej korzystać łodzianie.
4: To są wstępne koncepcje. Za nami są wizualizacje i to jest koncepcja budowania parku, między innymi malowania go kolorem, rysowania kolorem.
1: Mówi architekt miasta Robert Sobański. Prace rozbiórkowe mają rozpocząć się i jednocześnie zakończyć w sierpniu. Następnie ruszą prace projektowe oraz konsultacje społeczne. Za rok ma być oddana do użytku gotowa przestrzeń. Prawie 2 miliony złotych przekazano klubom sportowym z województwa łódzkiego z budżetu Urzędu Marszałkowskiego. 1 100 000 złotych rozdysponowano w ramach projektu Sportowa Wieś.
5: Dotacje przyznano klubom z szerokiego spektrum dyscyplin sportowych, takich jak m.in. piłka nożna, pływanie, siatkówka, sporty walki, koszykówka czy strzelectwo sportowe.
1: Mówi Małgorzata Leffler z Urzędu Marszałkowskiego. Dodatkowo w ramach tak zwanego systemu sportu młodzieżowego czołowe kluby z Łodzi i z regionu otrzymały 800 tysięcy złotych na szkolenie młodych adeptów. Argentyna i Szwajcaria uzupełniły stawkę ćwierćfinalistów Mistrzostw Świata. Obrońcy tytułu zrobili to w niesamowitych okolicznościach, bo ledwie kilkanaście minut dzieliło ich od kompromitacji w meczu z Egiptem. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
6: W pierwszej połowie Leo Messi zmarnował rzut karny, a Egipt strzelił gola, co już było niespodzianką. Sensacją zapachniało w 67 minucie, gdy po kontrze faraonowie prowadzili 2-0. Remontada rozpoczęła się w 79 minucie. Najpierw do siatki trafił Cristiano Romero, 4 minuty później Messi, a w doliczonym czasie gry Enzo Fernandez. Jestem z nich dumny, mówi trener Lionel Scaloni.
7: Ten
6: zespół bez względu na to, co się dzieje, nigdy nie przestaje przejść do przodu, nigdy nie przestaje grać swojego futbolu. To coś więcej niż taktyka i strategia. Gdybyśmy nie mieli tego ducha, którego pokazaliśmy dzisiaj, to bylibyśmy już za burtą. Argentyna świętuje, Egipcjanie są wściekli. Trener Hossam Hassan mówił nawet o ustawionym meczu, kompromitacji sędziego i faworyzowaniu Argentyny.
1: Argentyna jest już w ćwierćfinale, gdzie zagra ze Szwajcarią, która okazała się lepsza w starciu z Kolumbią po rzutach karnych.
8: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety. Najlepiej czyta się w książkach.
9: El Radio poleca.
10: Bartek Nowaczyński, witajcie. W łódzkim klubie Wytwórnia zabrzmi światowej klasy jazz. W ramach 19. Letniej Akademii Jazzu wystąpi jedna z najważniejszych wokalistek tego gatunku, Didi Bridgewater. Artystka, laureatka nagród Grammy i Tony, zaprezentuje w Łodzi swój najnowszy projekt We Exist. Bridgewater od ponad 4 dekad należy do grona najwybitniejszych interpretatorek jazzu. W swojej karierze współpracowała m.in. z legendami takimi jak Sonny Rollins czy Max Roach, a jej twórczość łączy tradycję jazzu z nowoczesnym spojrzeniem na muzykę. Wieczór rozpocznie koncert projektu Cordiac and the Noise Architects, międzynarodowego kolektywu, który łączy jazz, improwizację, muzykę klasyczną i elektronikę. Koncert rozpocznie się o godzinie 19. Wakacyjny wieczór z dużą dawką humoru czeka na łodzian w pasażu Schillera. Jutro w ramach cyklu Wakacje na Piotrkowskiej i Stand-up Piotrkowska wystąpi Marlena Mysza. O godzinie 21:00 przestrzeń przy Piotrkowskiej 110 zamieni się w scenę dla polskiej komedii. Artyści prezentują tu autorskie programy, w których komentują codzienność, relacje międzyludzkie i współczesne absurdy. Cykl Stand-up Piotrkowska potrwa przez całe wakacje. Wstęp na wydarzenia odbywa się w ramach letniego programu Wakacje na Piotrkowskiej.
8: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety. Najlepiej czyta się w książkach.
9: El Radio.
11: El Radio.
7: Dzień dobry, zapraszam na środowe, popołudniowe spotkanie w L-Radiu. Najbliższe 4 godziny spędzi z Wami Tomek Miara. Witajcie.
9: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: słuchacie L Radia, jeżeli lubicie muzyczne biografie, a podejrzewam, że takie filmy jak Bohemian Rhapsody czy ostatnio Michael, o którym nawiasem mówiąc też będę dzisiaj jeszcze opowiadał, wzbudzają w Was emocje, to być może spodoba Wam się też ta produkcja. Polska, 83 rok, lider zespołu Lady Punk Jan Borysewicz wychodzi na scenę wbrew zakazowi komunistycznej milicji, która chce ocenzurować jego utwór. Koncert zostaje przerwany, muzycy aresztowani, akcja cofa się w czasie, żeby pokazać, jak to wszystko się zaczęło. A więc czekamy na film Mniej Obcy, który ma być biografią. Po pierwsze Jana Borysewicza, a przy okazji historią powstania zespołu Lady Punk. Ponoć prace nad tym filmem są już mocno zaawansowane. Historia ma pojawić się na Netflixie w drugiej połowie tego roku. Na razie w L Radio już teraz Lady Punk.
1: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: jeżeli ktoś szuka ochłody, na przykład sięgając po chłodne owoce, to niech was nie zwiedzie ten przepis. Znalazłem w internecie, ponoć to, jak to się mówi, viral, a więc coś, co jest teraz bardzo popularne. Arbuz, limonka i chili tworzą zestaw, który zaskakuje i orzeźwia w upalne dni. Połączenie inspirowane kuchnią meksykańską daje dużo radości z prostych letnich posiłków. A Magda Gessler na to...
1: Co to ma być? To po prostu tak śmierdzi, że ja nie mogę nawet przy tym stać. Nic nie czujesz. Powąchaj to, powąchaj.
2: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia, ta środa jest raczej z tych pochmurnych, choć oczywiście są chwile słoneczne. Dzisiaj mamy zachmurzenie umiarkowane, a do końca dnia synoptycy straszą nas jeszcze możliwym deszczem. Na termometrach około 20 stopni. Jutro spodziewajmy się bardzo podobnej pogody.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Gra dla was L Radio. I know there is something going on, czyli wiem, że coś się dzieje, wiem, że coś się święci. To jest utwór szwedzkiej piosenkarki i członkini zespołu ABBA, czyli N. Fridi Lyngstad. Producentem tego utworu był Phil Collins. Zresztą w tym utworze zagrał też na perkusji. Frida nagrała album w ostatnim roku działalności ABBY. W czasie, kiedy nagrywała i tę piosenkę, i swój solowy album, chciała bardzo zdystansować się od takiego typowego ABBOWego brzmienia. Czy jej wyszło? Sprawdźcie sami.
1: L Radio.
2: L Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Dzisiaj mamy 8 lipca, czas w El Radio zajrzeć do kalendarza muzycznego. A tutaj widzę, że swoje święto, swoje urodziny ma dzisiaj Katarzyna Kurzawska. To jest wokalistka zespołu Sofa. W takim razie słuchaczy El Radia bardzo proszę, aby w Sofie się wygodnie rozsiedli.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: zbliża się już godzina 15, czyli w El Radio za chwilę zaprosimy Was na serwis.
1: Łódzcy maturzyści poznali wyniki matur i odbierają świadectwa. Zanieczyszczona Alechówka, trwają badania substancji. Akademia Fizjoterapii, bezpłatne zajęcia dla pacjentów.
2: El Radio, warto wiedzieć.
1: Przemysław Nazę, zapraszam. Maturzyści w Łodzi poznali wyniki egzaminów dojrzałości. W tym roku w miejskich szkołach średnich do matury przystąpiło ponad 3000 absolwentów. Jak podkreśla dyrektor trzeciego LO w Łodzi, Maria Włodarczyk, tegoroczne wyniki są porównywalne z ubiegłorocznymi, a w niektórych szkołach nawet nieco lepsze.
3: To najlepiej wypadły właśnie te przedmioty biologia, chemia. Dobrze wypadła też geografia. Niewiele osób zdawało historię, bo mało jest osób, które zdają historię. Nieźle też wypadł język polski na poziomie rozszerzonym. To są takie przedmioty, które dobrze wypadają. A najgorzej no to właśnie ta fizyka, matematyka w niektórych szkołach. Jeżeli coś nie osiąga tam 50%, no to uznajmy to za słabszy wynik.
1: Dla absolwentów to teraz czas rekrutacji na studia. Część z nich planuje kontynuować naukę w Łodzi, inni wybierają uczelnie m.in. w Krakowie, Poznaniu czy Wrocławiu.
4: Startuję też do Łodzi, ale planuję raczej Politechnikę Poznańską, lotnictwo.
5: Medycyna. Zobaczymy, czy się dostanę. Ale chyba się dostanę, więc mam nadzieję, a jak nie, to do innego miasta.
6: Fizjoterapia? Prawdopodobnie we Wrocławiu albo w jakimś innym mieście, zobaczymy.
1: Egzamin zdało w mieście około 82% podchodzących, a kolejne kilkanaście procent będzie mogło przystąpić do poprawki w sierpniu. Czarna, gęsta substancja pojawiła się w rzece Olechówce. Do magistratu wpłynęło zgłoszenie o zanieczyszczeniu. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, nie doszło do zrzutu z żadnego zakładu przemysłowego. Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta Łodzi informuje, że zanieczyszczenie jest najprawdopodobniej skutkiem ostatnich intensywnych opadów deszczu i podniesienia poziomu wód gruntowych, które wypchnęły na powierzchnię ciemną substancję przypominającą ropopochodną.
7: Eksperci z WIK-u monitorują tę sprawę i będą podejmować działania, żeby tę sytuację uzdrowić. To znaczy, jeżeli będzie to wymagało dodatkowego oczyszczenia, wysłania jeszcze kolejnej ekipy, to taka na pewno zostanie wysłana. Natomiast na chwilę obecną myślę, że ten fragment rzeki Olechówki, który został zanieczyszczony, nie wymaga takiej interwencji.
1: Jak podkreślają służby, zanieczyszczenie nie rozprzestrzeniło się dalej. Substancja została zatrzymana na jednej z krat na Olechówce, gdzie jest obecnie stale monitorowana przez służby. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Łodzi zaprasza mieszkańców regionu na kolejne bezpłatne zajęcia w ramach Akademii Fizjoterapii. Odbędą się w najbliższy czwartek, 9 lipca.
8: W programie przewidziano gimnastykę ogólnoustrojową oraz ćwiczenia fizjoterapeutyczne ukierunkowane na profilaktykę bólu w stawach łokciowych.
1: Mówi Marta Kubus z poradni promocji zdrowia. Zapisy na Akademię Fizjoterapii prowadzone są na pierwszym piętrze Zakładu Rehabilitacji Leczniczej przy Aleksandrowskiej w Łodzi lub telefonicznie pod numerem 42 272 18 40.
9: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
10: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Dziś mamy zachmurzenie umiarkowane w Łodzi, a na termometrach tak w okolicach 19 stopni. Niech Was nie zdziwi fakt, że może jeszcze pokropić, a w nocy to wręcz obiecali synoptycy, że popada. Ma być w nocy około 10, jutro pogoda bardzo podobna do dzisiejszej. Około 20 stopni, zachmurzenie umiarkowane.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
10: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
9: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
12: El Radio.
13: El Radio.
0: Zapraszam na kolejną środową, wspólną popołudniową godzinę w El Radio. Tu Tomek Miara.
12: El Radio.
13: El Radio.
12: 98 FM.
13: 98 FM.

0: Słuchacie L Radia, Łódzka Kolej Aglomeracyjna znowu uruchomi specjalne koncertowe pociągi, z których jakże ciekawych koncertów pomoże nam wrócić do domu. O tym opowiem Wam za kilka chwil.
1: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: body, baby, do the conga.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: gra dla Was El Radio. Łódzka Kolej Aglomeracyjna znowu uruchomi takie specjalne, bo koncertowe pociągi, które ułatwią powrót z największych muzycznych wydarzeń organizowanych albo w Łodzi, albo w Warszawie. No więc co ciekawego w najbliższych dniach się wydarzy muzycznie? Pierwszy pociąg odjedzie 15 lipca po koncercie Bad Bunny'ego na Warszawskim Narodowym ze stacji Warszawa Wschodnia, a będzie to o godzinie 0:30. Takie same połączenia zostaną uruchomione również 24 lipca oraz 5 i 6 sierpnia po koncertach Pitbulla i dwóch The Weeknd w Warszawie. Jeżeli na któryś z nich się wybieracie, to dobrej zabawy i spokojnego powrotu do domu.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Słuchacie El Radia. Tekst tej piosenki, której posłuchamy za chwilę, wzbudzał bardzo wiele spekulacji dotyczących jego prawdziwego znaczenia. Tytuł oznacza bowiem zagadkę, z angielskiego The Riddle. Wytwórnia muzyczna Nicka Kershawa, bo to jest jego piosenka, ogłosiła nawet swego czasu taki konkurs na interpretację tego utworu. Co ciekawe, sam artysta nie został o tym powiadomiony, a w późniejszym czasie nawet w jednym z wywiadów przyznał, że tekst tej piosenki nie ma tak naprawdę jakiegoś głębszego znaczenia. Według Nicka to są tylko słowa bez sensu ułożone, by pasowały do muzyki, zwykły popowy kawałek. No, nie zmienia to jednak faktu, że wielu fanów uważa, że piosenka opowiada o wojnie.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: gadżety.
1: W tym tygodniu w El Radio przybliżam Wam kulisy powstawania filmu Déjà Vu, a więc komedii kryminalnej, która swoją premierę miała w 1990 roku. Ten film był realizowany w Odessie, ale również w Łodzi, między innymi na ulicy Moniuszki, Pałacu Szwajkertów czy przy ulicy Piotrkowskiej. Jest to niezwykle wysmakowany pastisz najważniejszych nurtów w kinematografii radzieckiej i amerykańskiej. No bo już nazwiska niektórych bohaterów dają wiele do myślenia. W filmie możemy spotkać na przykład De Niro, Cimino, Coppola, Scorsese, Pacino czy Stallona.
2: W Ameryce zdobycze rewolucji francuskiej to puste słowa, a u nas zamienione w czyny. U was wyzyskuje się murzynów, a u nas maszyny.
1: Wnikliwsze oko dostrzeże także w komedii Machulskiego przewrotne cytaty z takich filmów jak Pancernik Potiomkin czy Dawno temu w Ameryce. Nie bez przyczyny komedia Machulskiego nosi tytuł Déjà Vu, czyli Już widziane. Na więcej ciekawostek dotyczących tego filmu zapraszam do El Radia jutro o tej samej porze.
3: El Radio.
4: El Radio.
3: 90 i 8 FM.
4: 90 i 8 FM.

0: Zbliża się godzina 16, czyli w El Radio już za chwilę zaprosimy Was na serwis.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią Twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie.
4: Nowy motoambulans w łódzkim pogotowiu będzie przewoził krew. Piotrkowska jak brazylijski sambodrom, parada ponad 100 artystów, aplikacje bankowe, tu opłacamy rachunki i planujemy budżet.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Nazer, zapraszam. Łódzkie pogotowie uruchomiło motocykl do transportu krwi. Specjalistyczny jednoślad ma skrócić czas dostarczania tego cennego płynu do szpitali, zwłaszcza w godzinach największych korków. Motocykl jest pojazdem uprzywilejowanym, wyposażonym w sygnały świetlne i dźwiękowe. Obsługuje go 10 ratowników medycznych, którzy posiadają uprawnienia do jazdy pojazdami uprzywilejowanymi oraz przeszli specjalistyczne szkolenia z zakresu transportu krwi prowadzone przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa.
6: Stres zawsze jest, no ale no, trzeba też się opanować. Nie można się dać ponieść jakby trochę fantazji, nie? Że na motocyklu to można wszystko. Chodzi o to, żeby sprawnie przejechać między pojazdami, ominąć te pojazdy. Jest dużo łatwiej przejechać motocyklem niż taką dużą karetką. Umiejętności i doświadczenie pozwoli kierowcy, żeby gdzieś tam się przecisnął.
4: Mówi motocyklista Łukasz Rosiak. Ratownicy wykonują od kilku do kilkunastu takich kursów dziennie, z czego większość ma charakter pilny, a niektóre dotyczą bezpośredniego ratowania życia. Już za miesiąc ulica Piotrkowska zmieni się w brazylijski sambodrom. 8 sierpnia przez główny deptak Łodzi przejdzie barwna parada samby z udziałem ponad 100 artystów. Tancerki, 40-osobowa orkiestra perkusyjna, wokalista wykonujący największe brazylijskie przeboje, a także pokazy capoeiry. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma otwartą formułę. Do pochodu będzie mógł dołączyć każdy.
7: Ponad 100 artystek i artystów na ulicy Piotrkowskiej będzie rozgrzewało Łodzia w ten niezwykły sposób. Wszyscy znamy te obrazki, te kolorowe obrazki pięknie ubranych osób spalających gorąco tańczących, ale będziemy mogli tego doświadczyć sami w Łodzi.
4: Mówi przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz. Parada wyruszy o 20 ze stajni jednorożców i przejdzie całą Piotrkowską aż do domu handlowego Magda.
8: Każda szkoła się przygotowuje do tego przez wiele miesięcy. Jest historia, temat, więc jakby te, które wygrywają, bardzo mają piękną lirykę, melodykę i rytmikę, więc jakby taki różnorodny zakres repertuaru muzyki brazylijskiej, ale i nie tylko zaprezentujemy.
4: Mówi jeden z organizatorów, Rafał Krzanowski. Sambodrom będzie jednym z głównych wydarzeń tegorocznego lata w Łodzi i częścią obchodów 603 urodzin miasta. Opłacanie rachunków, zakupy online i planowanie budżetu. Do tego najczęściej używamy aplikacji bankowych. Z badania wynika też, że najczęściej logujemy się do nich w domu, mówi Magdalena Grzelak z Santander Consumer Banku.
9: W aplikacjach szukamy przede wszystkim samodzielności działania i dostępu do jasnych informacji. 70% respondentów za priorytet uważa szybki wgląd w historię transakcji. Niemal 2/3 wysoko ceni możliwość załatwienia wszystkich spraw zdalnie, bez konieczności wizyty w oddziale.
4: Prawie co drugi Polak zarządza swoimi finansami za pomocą kilku aplikacji.
10: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
11: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800-400-400.
12: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Ta środa mija z zachmurzeniem umiarkowanym, czyli są chwile słoneczne. Niech Was nie zdziwi jednak fakt, że jeszcze może trochę popadać. Zresztą deszczową noc zapowiadają synoptycy i tylko 10 stopni. Jutro powtórka z tej pogody, którą mamy dziś, czyli zachmurzenie umiarkowane i tak w okolicach 20 stopni.
12: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
11: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
10: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź Inflacka 52.
1: L Radio. L Radio.
0: Przed nami kolejna popołudniowa godzina w L Radio. Serdecznie na nią zapraszam. Witam, tu Tomek Miara.
1: L Radio.
13: L Radio.
1: 90 i 8 FM.
13: 90 i 8 FM.

0: Tu El Radio Naukowcy. Jak to naukowcy od czasu do czasu zaskakują ciekawymi wnioskami dotyczącymi badań. Na przykład ostatnie badania mówią, że przestrzeganie diety, na razie nie zdradzę jakiej, wyraźnie koreluje z wyższym poziomem satysfakcji z życia u osób po 50 roku życia. Zainteresowani? Szczegóły w El Radio za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Gra dla Was El Radio naukowcy z Uniwersytetu w Londynie oraz w Barcelonie. W swoim najnowszym projekcie badawczym wykazali, że przestrzeganie diety śródziemnomorskiej wyraźnie wiąże się z wyższym poziomem satysfakcji z życia u osób po 50 roku życia. I to nawet w skrajnie stresujących warunkach. No ponoć specjaliści podeszli do tematu poważnie, przeanalizowali nawyki oraz stan zdrowia ponad 3000 osób w wieku od 50 lat. No dobrze, no dieta śródziemnomorska, czyli prawdopodobnie dużo warzyw. No cóż, każdy ma swoich specjalistów.
1: A tu taki steak powinno być, takie 6 porcji na dzień. No inaczej to nic z tego nie będzie. Z kanapeczki małej, zapomnijcie.
2: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM. Gdy o

0: Gra dla Was El Radio, biografia Freddiego Mercury, a więc film Bohemian Rhapsody, odniosła kilka lat temu fantastyczny, duży sukces, ale właśnie straciła miano najbardziej kasowej muzycznej biografii. Teraz to miano należy do filmu Michael, czyli produkcji opowiadającej o królu popu. Michael obecnie ma na koncie zarobionych prawie 920 milionów dolarów, a warto wiedzieć, że dopiero co ten film wszedł na ekrany w Japonii, dzięki czemu kwota jego przychodów może znacznie wzrosnąć. Film Michael jest do obejrzenia na ekranach polskich kin, a Michael Jackson już teraz zaprezentuje Wam się w El Radio.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia. Jeżeli dzisiaj czujecie się jakoś tak niepewnie, troszkę rozkojarzeni, może troszkę zagubieni, to już tłumaczę, w czym rzecz. To wszystko dlatego, że dzisiaj nie ma żadnego meczu na Mistrzostwach Świata w piłkę nożną. No bo skończyły się już mecze 1/8 finału, a wszystko zacznie się na poważnie od jutra. Znamy wszystkich ćwierćfinalistów, ale o tym opowiem Wam więcej po 17 w El Radio.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: dochodzi godzina 17, czyli w El Radio już za chwilę czas na serwis.
1: Reklama.
2: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
3: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
1: Po reklamie.
4: Nielegalne automaty do gier. Zatrzymano 14 osób. Kierowcy, przygotujcie się na remont Alei Palki. Rusza 13 lipca. Festiwal Audio River i zmiany w kursowaniu komunikacji.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Nazer. Zapraszam. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Świętokrzyskiego i Łódzkiego Oddziału Krajowej Administracji Skarbowej rozbili gang zajmujący się nielegalnym hazardem. Do zatrzymań doszło na terenie trzech województw: Świętokrzyskiego, Łódzkiego i Mazowieckiego. Zabezpieczono magazyn, w którym przechowywane były nielegalne automaty do gier. Funkcjonariusze znaleźli też narkotyki. Zatrzymano 14 osób.
6: Jednej osobie przedstawiono zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Wszyscy podejrzani usłyszeli zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej oraz organizowaniem gier na automatach bez wymaganej koncesji.
4: Mówi komisarz Krzysztof Wrześniowski z CBŚP. Na wniosek prokuratora sąd aresztował czterech podejrzanych. W poniedziałek, 13 lipca, rozpocznie się remont wschodniej części jezdni Alei Palki od Ronda Solidarności do ulicy Wojska Polskiego. W ramach zadania sfrezowana zostanie zniszczona nawierzchnia jezdni, którą zastąpi nowy asfalt. Dodatkowo przebudowane zostaną perony przystankowe.
7: Na pewno podczas pracy będą też utrudnienia dla kierowców. Będziemy zajmować poszczególne pasy jezdni, ale cały czas będzie przejazd po Alei Palki czy ulicy Kopcińskiego, więc będziemy te prace prowadzić pod ruchem, tak jak było na sąsiedniej choćby ulicy Strykowskiej.
4: Mówi Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji. Na jezdnię w kierunku Ronda Solidarności drogowcy wejdą dopiero po zakończeniu prac na nitce wschodniej, a te według deklaracji powinny się zakończyć do końca wakacji. Zmiany pojawią się także na skrzyżowaniu Strykowskiej i Wojska Polskiego. Powstać ma tam dodatkowy lewoskręt w kierunku Nowosolnej. W piątek rozpoczyna się w Łodzi festiwal Audio River. Aby umożliwić jego uczestnikom dotarcie na Łódzkie Błonia, miejski przewoźnik uruchomi specjalną linię autobusową AR. Do niedzieli wydłużone zostaną godziny kursowania wybranych tramwajów i autobusów. Zmieni się też organizacja ruchu. Godziny kursów tramwajów na Redkinie zostaną wydłużone, a po Kościuszki będą kursować tramwaje łączące Piotrkowską Centrum z Bałtami. Specjalna linia autobusowa AR będzie dowozić festiwalową publiczność z przystanku Piotrkowska Centrum w pobliżu Łódzkich Błoni. W piątek i sobotę będzie kursować od 16 do 7 następnego dnia. Z kolei w niedzielę autobus będzie jeździć w godzinach 11, 23.30. W czasie trwania Audio River będą obowiązywać także zmiany w organizacji ruchu. Ulice Konstantynowska i Juszczakiewicza na wysokości terenu festiwalu będą nieprzejezdne. Natomiast na Kusocińskiego obok pola namiotowego będzie obowiązywać ruch jednokierunkowy.
8: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
9: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Dziś mamy zachmurzenie umiarkowane w Łodzi, a na termometrach tak w okolicach 19 stopni. Niech was nie zdziwi fakt, że może jeszcze pokropić, a w nocy to wręcz obiecali synoptycy, że popada. Ma być w nocy około 10, jutro pogoda bardzo podobna do dzisiejszej. Około 20 stopni, zachmurzenie umiarkowane.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
9: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
8: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
1: El Radio. El Radio.
0: Zapraszam, to już ostatnia wspólna godzina środowego popołudnia w El Radio przed nami. Kłaniam się, tu Tomek Miara.
1: El Radio.
11: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
11: 90 i 8 FM.

0: Łodzi
1: na 98 FM.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Słuchacie El Radia. Dzisiaj na Mistrzostwach Świata dzień przerwy. Nie ma żadnego meczu, ale znamy za to już wszystkich ćwierćfinalistów. Czyli od jutra zaczyna się już bardzo poważne granie. No więc jutro o 22 Maroko spotka się z Francją. W piątek o 20 Hiszpania zagra z Belgią. W sobotę o 23 Norwegia podejmie Anglię. A w niedzielę o godzinie 3 w nocy Argentyna będzie grała ze Szwajcarami. Ciekawe, czy spośród tych 8 zespołów, o których mówiłem, macie swoich faworytów.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

Nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: cześć!
1: Słuchacie El Radia. Jeżeli w waszych żyłach tętni samba, to mam fantastyczną informację. Piotrkowska zmieni się w wielki parkiet taneczny. Sam Bodrom znowu roztańczy Łódź, ale o tym dlaczego i gdzie i kiedy opowiem za kilka minut w El Radio.
2: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: El Radio.
1: El Radio.
0: 98 FM. 98 FM.
2: Samba.
3: No, z tym, że tu należy się poprawka, Samba Łódź. Już 8 sierpnia to będzie sobota, ulica Piotrkowska zamieni się w wielki parkiet taneczny. 100 artystów stworzy kolorowy pochód podczas sambodromu, który wypełni centrum Łodzi rytmami samby, efektownymi kostiumami i atmosferą rodem z karnawału w Rio de Janeiro. To, co bardzo ważne, to wydarzenie wyróżnia otwarta formuła. Nie będzie tutaj wyraźnego podziału między sceną a publicznością. Każdy będzie mógł dołączyć do parady, podążać za muzyką i wspólnie tworzyć atmosferę brazylijskiego święta. I tutaj te słowa kieruję zwłaszcza do takich ludzi jak ja, czyli takich, którym muzyka w tańcu nie przeszkadza.
0: To jest El Radio na 98 FM.

0: dla Was El Radio. Jak już wspomniałem, dzisiaj Wanda Kwietniewska ma swoje urodziny. No to proszę bardzo, Hi-Fi, jeden z pierwszych singli z repertuaru grupy Banda i Wanda, został wydany w 1983 roku. Natomiast w 2005 roku panowie DJ Adamus i Mafia Mike pod szyldem Wet Fingers postanowili uwspółcześnić Hi-Fi i dać mu drugie życie.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: mamy już prawie godzinę 18, czyli to wszystko, co przygotowałem dla Was na środowe popołudnie. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia do jutra, mówi Tomek Miara.
1: Artykuł 5 obowiązuje, zapewniają kraje NATO na szczycie w Ankarze. Maksymalny poziom wynagrodzeń dla medyków proponuje Ministerstwo Zdrowia. Powiemy też o przestępstwie na tle truskawkowym.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Ankarze zakończył się szczyt NATO. W deklaracji końcowej przywódcy potwierdzili wzajemną pomoc w ramach artykułu 5. Zadeklarowali też większe zaangażowanie Europy i Kanady we wspólne bezpieczeństwo. Sekretarz generalny NATO chwali polskie wydatki na zbrojenia i tempo modernizacji armii. Mark Rutte mówił o tym tuż przed rozpoczęciem spotkania przywódców paktu w Ankarze i wymienił nasz kraj jako modelowego sojusznika.
3: Wasze państwo mocno inwestuje w siły zbrojne. Osiągacie wszystkie zamierzone cele. Wiecie, że Stany Zjednoczone mają silne zobowiązania wobec Polski i słyszymy to od wszystkich amerykańskich polityków.
1: Rutte mówił o tym, pytany o ostatnią wypowiedź Trumpa, który zasugerował, że Waszyngton może zarządzić kolejną redukcję amerykańskich wojsk w Europie. Kolejne ataki na Iran zapowiada tymczasem prezydent USA. Prawdopodobnie dojdzie do nich jeszcze dziś wieczorem. Na szczycie NATO w Ankarze Trump zagroził przywróceniem blokady Iranu. Minionej nocy doszło do amerykańskich ataków na Iran. Według Waszyngtonu w odpowiedzi na niedawne irańskie ataki na statki handlowe. Po kolejnej eskalacji eksperci spodziewają się kolejnego wzrostu cen ropy. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła dziś pomysły na uzdrowienie systemu. Zaproponowała maksymalny poziom wynagrodzeń medyków, 240 zł za godzinę, wymóg pracy co najmniej na pół etatu i elektroniczne kolejki do lekarzy. Impulsem do zmian jest afera wokół Szpitala Południowego w Warszawie. Matury zdane. Ponad 81% maturzystów świętuje sukces. Wyniki są już w internetowym systemie, ale dokumenty trzeba odebrać ze szkół osobiście. Będą potrzebne w rekrutacji na studia. Od rana towarzyszą nam wielkie emocje, mówi wicedyrektorka jednego z warszawskich liceów, Beata Borowska.
4: Przyjawił już od 9 godziny dzisiaj rano. Tłumnie przybywali do szkoły, żeby odebrać świadectwa maturalne. Różne były reakcje. W ogromnej większości byli zadowoleni, pozytywnie zaskoczeni. Były też osoby, które twierdziły, że z tego przedmiotu spodziewały się więcej.
1: Pytamy samych maturzystów, jak im poszło.
5: W porządku, wyniki takie dobre, 90 prawie same, oprócz polskiego, więc jest okej.
6: Jestem bardzo zadowolony z wyników, bo raczej dostanę się tam, gdzie planowałem.
7: A bardzo dobrze. Wszystko, co chciałem zrealizować, jeśli chodzi o wyniki, to zrealizowałem. Hiszpański w podstawie 98%, angielski dwujęzyczny 78%.
8: Polski rozszerzony dobrze poszedł właśnie.
9: Znośnie, zdana. Rozszerzenie nie do końca tak, jakbym chciał, ale nie jest aż tak źle. Polskiego dostałem 57%, angielskiego 95%, z matematyki 94%.
1: Egzaminy poprawkowe w sierpniu. Na koniec afera truskawkowa pod Poznaniem. Policja zatrzymała mężczyznę, który miał regularnie niszczyć drewniane stoisko handlowe z owocami w Luboniu. Prawdopodobnie chciał wyeliminować konkurencję, bo sam sprzedaje truskawki, mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
10: Zgromadzony materiał dowodowy dał podstawę do przedstawienia zarzutu 53-letniemu mieszkańcowi powiatu poznańskiego. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury, a o odpowiedzialności karnej podejrzanego rozstrzygnie teraz sąd.
1: Właścicielka drewnianego domku oszacowała straty na 10 000 zł. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 5 lat więzienia.
2: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
11: Bartłomiej Juszczak, zapraszam na informacje sportowe. Na piątek Widzew miał zaplanowane 2 sparingi podczas obozu w Austrii. Zostanie rozegrany tylko jeden, ten z tureckim Beşiktaşem. Mecz z trzecioligowym austriackim Mattersburgerem został odwołany. Już 19 lipca kibice Widzewa będą mogli zobaczyć, jak wygląda drużyna na nowy sezon. Zostanie zaprezentowany zespół i nowe stroje, a potem odbędzie się mecz sparingowy z Puszczą Niepołomice. Wszystko odbędzie się na Widzewie, sparing na głównym boisku z udziałem kibiców. Nieco inaczej wygląda ta sytuacja w ŁKS-ie. Tam kibice na mecze sparingowe nie będą wpuszczani. Już w sobotę łódzki klub zmierzy się z Unią Skierniewice. Tego meczu nie zobaczą nawet dziennikarze, ale będzie można obejrzeć w internecie skrót wideo. Na kolejnym sparingu z Wisłą Płock nie będzie nawet tego. Mecz całkowicie zamknięty, bez możliwości nagrywania obrazu. Klub zapewnił, że wynik zostanie podany po końcowym gwizdku. Chociaż tyle. Były koszykarz NBA, łodzianin Maciej Lampes, szokował kibiców, publikując nagranie, w którym którym strój łódzkiego klubu sportowego wyrzuca do kosza na odzież używaną. 41-latek miał powrócić do gry w barwach łódzkiego klubu, jednak od początku między nim a ŁKS-em pojawiały się nieporozumienia, przypomina dziennikarz telewizji Toja Krzysztof Sędzicki. Jego zdaniem ten powrót od początku był skazany na niepowodzenie.
12: Chyba, że byłby takim jokerem, który by pomógł przez 5-10 minut meczu. No, to był pomysł szalony. To nie zapowiadało się dobrze. Szum medialny się zrobił, niekoniecznie dobry, a ten transfer sam się podsumował zdjęciem, gdzie ciuchy klubowe lądują w kontenerze dla potrzebujących. No, moim zdaniem marketingowo, zwłaszcza sam Maciek, strzelił sobie w stopę, no, się skompromitował.
11: Zdaniem Sędzickiego Maciej Lampę nie zrezygnuje z aktywności i będzie rozwijał swój projekt 2x2. To format koszykówki używany głównie do szkolenia młodych zawodników.
2: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
13: To jest El Radio na 98 FM.

0: Polska jest zadowolona ze szczytu NATO, ocenia prezydent Nawrocki. Parlament Europejski przyjął rezolucję przeciw honorowaniu UPA przez Ukrainę. Entuzjaści teatru ulicznego mile widziani w Trójmieście. Zaczyna się międzynarodowy festiwal.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sojusz Północnoatlantycki jest zjednoczony, silny i zdeterminowany, by bronić wartości, w imię których powstał, powiedział prezydent Karol Nawrocki po szczycie NATO w Ankarze. To, czego oczekiwała Polska w odniesieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego, zostało wypełnione, dodał Karol Nawrocki. W Ankarze zakończyło się spotkanie przywódców państw sojuszu. W deklaracji końcowej liderzy potwierdzili sojusznicze zobowiązanie wzajemnej pomocy w razie zagrożenia wynikające z artykułu 5. Zadeklarowali też większe zaangażowanie Europy i Kanady we wspólne bezpieczeństwo. Co jeszcze zostało zapisane w deklaracji, prosto z Ankary relacjonuje Cezary Jaszczyk.
2: Oprócz deklaracji wzajemnego wsparcia, czyli przyznania, że atak na jednego jest atakiem na wszystkich, liderzy po raz kolejny wskazali Rosję jako długoterminowe zagrożenie dla sojuszu. Tak jak wynikało z nieoficjalnych doniesień, sojusznicy zgodzili się na solidny pakiet wsparcia dla Ukrainy, rozłożony na 2 lata, w wysokości 140 miliardów euro. Jeszcze ważna informacja ze spotkania Wołodymira Zełenskiego z Donaldem Trumpem. To odbyło się tuż po zakończeniu szczytu. Trump ogłosił, że Ukraina otrzyma od Waszyngtonu licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. Można powiedzieć, że to dość niespodziewana decyzja amerykańskiego prezydenta, ale bardzo oczekiwana przez Ukraińców. Trump ocenił też, że ukraińskie uderzenia w głąb Rosji mogą pomóc w zakończeniu wojny.
0: Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W rezolucji mowa o niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Wołodymira Zełenskiego.
3: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
0: Mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji wyrażono też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską. Obsługa pasażerów na lotnisku Chopina w Warszawie ma być teraz szybsza. Działają już pierwsze skanery, tak zwane smoczyce. Nowe urządzenia mają usprawnić kontrolę i pozwolą zwiększyć dopuszczalny limit płynów w pojedynczym opakowaniu przewożonym w bagażu podręcznym. Prawie 30 zespołów teatralnych z Polski i zagranicy przyjechało do Gdańska. Jutro zaczyna się Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA. Tegoroczna edycja pod hasłem Wędrówki w czasie skupi się na temacie pamięci, przemijania i wyzwaniach współczesności. Impreza potrwa do niedzieli. Co dla pary młodej? Gotówka. Prawie 3/4 Polaków uważa, że najlepszym prezentem z okazji ślubu jest koperta z pieniędzmi. Tak mówią wyniki badania firm UCE Research i Briu. Współautor badania Piotr Biela.
4: Kiedy bierzemy pod uwagę świadków, najbliższą rodzinę, no to w pierwszej kolejności wysuwają się tutaj pieniądze w kopercie połączone z drobnym upominkiem. To mogą być kwiaty, wino, jakiś inny alkohol, książka czy jakaś drobna biżuteria.
0: Uzasadnienie zdaniem ankietowanych jest oczywiste. Pieniądze są praktyczne dla obu stron. Obdarowujący nie martwią się, że nie trafią z prezentem, a obdarowanym gotówka też nie zaszkodzi.
1: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek, która odpadła w Wimbledonie w trzeciej rundzie i nie obroniła tytułu, znalazła się na liście zawodniczek zgłoszonych do turnieju rangi WTA 1000 w Toronto. Oprócz niej w turnieju w Kanadzie wystąpi też m.in. liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka. Zabraknie ubiegłorocznej zwycięzczyni Kanadyjki Victorii Mboko, która zmaga się z kontuzją kolana. Turniej rozpocznie się 2 sierpnia. Świątek w zeszłym roku odpadła w 1/8 finału. Tymczasem znamy już pary półfinałowe turnieju kobiet w Wimbledonie. Dziś prawo gry o finał zapewniły sobie Marta Kostiuk i Linda Noskowa. Ukrainka pokonała 6-3, 6-2 Jasmine Paolini, a Czeszka 6-3, 7-5 Elise Mertens. W drugiej parze o finał zagrają Karolina Muchowa i Coco Gauff. MK Olo odwiesił rosyjski Komitet Olimpijski. To nie jedna kontrowersja. Międzynarodowy Komitet Olimpijski po ponad 100 latach wyrzucił z programu igrzysk kombinację norweską. Za to za 4 lata we Francji pojawią się nowe zimowe dyscypliny. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
6: Szefowa MK Olo
0: Kirsty Coventry z dumą poinformowała, że po raz pierwszy w historii na igrzyskach we francuskich Alpach zostanie zapewniony parytet płci. Może dlatego nie będzie na nich po raz pierwszy kombinacji norweskiej, bo kobiety w niej nie startują. Wiemy i w pełni rozumiemy, że może to być dla sportowców rozczarowaniem, ale nie zamykamy tematu, być może kombinacja wróci na igrzyska 4 lata później. Nie będzie kombinacji, ale w programie zadebiutuje freeride snowboardowy i narciarski. To dla polskiego sportu świetna wiadomość, mówi startująca w tej dyscyplinie Zuzanna Witych.
6: Nie ukrywam, że jako aktualna mistrzyni świata od razu w mojej głowie pojawia się ten kolejny nowy i bardzo na pewno ambitny, ale myślę, że realny cel.
0: Nowością we Francji będzie także m.in. jazda synchroniczna w łyżwiarstwie figurowym.
5: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
1: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
7: El Radio.
8: El Radio.
9: El Radio.
8: 98 FM.
7: 98 FM. Ja się

0: jest L Radio. L Radio.
1: Na 90 i 8 FM.
0: Na 90 i 8 FM.

0: 240 zł za godzinę to ma być maksymalne wynagrodzenie lekarza. Wymiana ciosów USA-Iran ma się szybko skończyć, zapowiedział Trump. A prezydent Karol Nawrocki rozmawiał w Ankarze z Wołodymyrem Zełenskim.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Maksymalny poziom wynagrodzeń medyków, wymóg pracy co najmniej na pół etatu i elektroniczne kolejki do lekarzy to zmiany, które chce wprowadzić w systemie ochrony zdrowia minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Jednak system e-kolejek wydaje się dużą niewiadomą, mówi ekspert do spraw ochrony zdrowia dr Piotr Karniej.
2: Cały problem polega na tym, że wydolność tego systemu w tej chwili jest całkowicie nieprzetestowana i spodziewam się, że jeżeli doszłoby do tego, że nagle wszystkie poradnie specjalistyczne z całej Polski miałyby tam zasilać swoimi danymi, no to mogłoby się okazać, że system po prostu stanie się niedostępny.
0: Jak zapowiada resort zdrowia, e-kolejki mają zostać wprowadzone do końca tego roku. Każdy pacjent będzie wtedy widział numer w swojej kolejce, a także będzie miał podpowiedź, gdzie może najszybciej wykonać zabieg. Nie sądzę, by wojna z Iranem zaczęła się na nowo. Wymiana ciosów szybko się skończy, powiedział Donald Trump na konferencji kończącej szczyt NATO w Ankarze. Mimo zawartego rozejmu w ostatnich dniach doszło do kolejnych wzajemnych ataków Iranu z USA. Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w Ankarze z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Rozmawiali przez godzinę. Jak przekazał polski prezydent, nie udało się namówić Zełenskiego do zmiany zdania w sprawie gloryfikowania symboli UPA.
3: Nie udało się nam na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych. Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać. Dla mnie oczywiście kwestie ukraińczej powstańczej armii, symboli UPA są nienegocjowalne.
0: Nawrocki podkreślił przy tym, że niezmienne w relacjach Ukrainy i Polski pozostaje nastawienie do Rosji jako agresora i głównego zagrożenia dla obydwu państw. Znany zawodnik mieszanych sztuk walk skazany na 1,5 roku więzienia i 280 tysięcy złotych grzywny. Mamet H. usłyszał wyrok przed sądem rejonowym w Tarnowskich Górach. Sprawa dotyczyła m.in. paserstwa kradzionych samochodów, a także zlecenia zniszczenia mienia i naruszenia nietykalności policjanta. Aż 6 drużyn z Europy i tylko po jednej z Ameryki Południowej i Afryki. Tak wyglądają ćwierćfinały piłkarskich mistrzostw świata. Spoza starego kontynentu do najlepszej 8 awansowały tylko broniąca tytułu Argentyna i Maroko. Mundial śledzi Michał Waszkiewicz.
4: Po szybkim odpadnięciu Niemców i Holendrów pojawiła się teza o tym, że to nie jest dobry turniej dla Europy. Słabo się zestarzała, bo z 48 zespołów zostało już tylko 8, w tym 6 europejskich. Honoru Afryki broni Maroko, czyli 4. drużyna mundialu w Katarze, a z trudem do ćwierćfinału awansowała Argentyna, która w niesamowity sposób w końcówce meczu z Egiptem odrobiła 2-bramkową stratę. Teraz na jej drodze stanie Szwajcaria, która wygrała z Kolumbią, mówi obrońca Luka Jacques. Szczerze mówiąc, byłem zestresowany, wiedząc, że losy całego turnieju zależą od jednej serii rzutów karnych, ale wierzyłem w drużynę i w chłopaków, którzy podchodzili do jedenastek. Pracowaliśmy nad tym elementem i dzisiaj to procentuje. To naprawdę historyczny moment dla Szwajcarii. Ćwierćfinały ruszą jutro. Francja zagra z Marokiem, w piątek Hiszpania z Belgią, a w sobotę Norwegia z Anglią i Argentyna ze Szwajcarią.
0: No właśnie, dzisiaj na mundialu pierwszy dzień przerwy.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
6: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: W Łodzi około 15 stopni po deszczowym dniu. Niebo się przejaśnia, a wieczór zapowiada się już spokojnie. W nocy temperatura spadnie do 12 stopni, a jutro więcej słońca i cieplej, około 22.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
6: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
9: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Słyszałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smaki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać.

0: Po szczycie NATO w Ankarze dużo słów o jedności sojuszu. 81% maturzystów zdało egzamin, teraz można pomyśleć o studiach. Uwaga na bąblowice, to ciężka choroba związana z jedzeniem nieumytych owoców.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakończył się dwudniowy szczyt NATO w Ankarze. Na koniec spotkania liderzy państw podpisali wspólną deklarację. Kraje Europy oraz Kanada zadeklarowały większą odpowiedzialność za obronę sojuszu. To dobry ruch, nie tylko ze względu na oczekiwania prezydenta USA Donalda Trumpa, mówi dyrektor Aspen Institute Central Europe Bartłomiej Kot.
2: My musimy mieć jako Europejczycy po prostu swoje własne możliwości produkcyjne, swoje własne możliwości odstraszania w stosunku do Rosji i Białorusi, bo w sytuacji, w której nadszedłby ten konflikt, o którym mówimy, Amerykanie prawdopodobnie będą musieli też alokować swoje zdolności gdzieś indziej poza Europą.
0: Państwa NATO zobowiązały się też do zbiorowej obrony w przypadku ataku na któregokolwiek członka sojuszu. Kraje traktatu wskazały Rosję jako długoterminowe zagrożenie, a także zadeklarowały chęć dalszego wsparcia Ukrainy. W ciągu najbliższych 2 lat do Kijowa ma trafić 140 miliardów euro, łącznie 70 miliardów, w tym i 70 w przyszłym roku. Prezydent USA chwali przebieg szczytu w Ankarze. Donald Trump mówi o wielkich postępach i zmianach. Oświadczył, że wszyscy członkowie sojuszu odpowiedzieli na wezwanie do zwiększenia wydatków na obronę. Amerykański prezydent podkreślił, że podczas szczytu odczuł wielką jedność sojuszu. Za tydzień ma ruszyć zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Poinformowali o tym organizatorzy akcji, czyli Stołeczna Operacja Referendalna. SOR będzie zbierać podpisy do połowy września. Potem będzie ogłoszone referendum, które mogłoby się odbyć na początku grudnia. A już dziś maturzyści poznali wyniki egzaminów. 81% absolwentów ma co świętować. Gdy emocje opadną, czas na kolejną ważną decyzję. Trwa rekrutacja na studia. Psychologia czy lingwistyka stosowana to tylko niektóre kierunki, które najchętniej wybierają maturzyści.
3: Iść na psychologię gdzieś na studia?
4: Lingwistyka stosowana. Już się zapisałem na SGW i na VAT. Jeszcze myślę nad Politechniką, jednym kierunkiem pewnie się też zapiszę. Głównie na logistykę patrzę. Ewentualnie jakaś tam socjologia.
5: Planuję iść na informatykę na Politechnice i póki co wychodzi na to, że punktowo się zgadza i powinienem się tam dostać.
4: Teraz czekam na testy sprawnościowe, na AWF i miejmy nadzieję, że dobrze pójdą.
0: Na wielu uczelniach rekrutacja potrwa do końca lipca. Jedzenie leśnych owoców prosto z krzaka może skończyć się groźną chorobą. Lekarze ostrzegają, lisy roznoszą bąblowca. To rodzaj bardzo groźnego tasiemca, którego larwy możemy połknąć, jedząc nieumyte jagody czy poziomki. Wywołuje on u ludzi ciężką chorobę pasożytniczą zwaną bąblowicą.
6: Może powodować bąblowice wątroby, rozrastając się jak guz nowotworowy. Czasami może też mieć lokalizację w innych narządach, w płucach, w ośrodkowym układzie nerwowym, co niestety wiąże się właściwie z konsekwencjami na resztę życia, ponieważ jest to choroba bardzo trudna do wyleczenia.
0: Mówi dr Beata Logiewa-Basger ze Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie. Czyli przede wszystkim trzeba myć leśne owoce.
7: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
8: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
9: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
10: W Łodzi około 16 stopni. Dużo chmur, ale padać już nie powinno. Przed nami chłodna noc z temperaturą około 12 stopni nad ranem. Jutro więcej słońca, a termometry pokażą około 22 kresek.
9: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
7: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
1: To jest El Radio. Na 98 FM.

0: Parlament Europejski przyznał, że Ukraina eskaluje spór o UPA. Są pomysły na poprawę systemu ochrony zdrowia, w tym maksymalne stawki dla lekarzy. W Chinach tornado wyssało mężczyznę przez okno z 12 piętra. Cudem przeżył upadek, trafił do szpitala.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W rezolucji mowa jest o niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. W przyjętej rezolucji wyrażono też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską. Do rodziny państw Unii Europejskiej nie da się wejść na skróty, omijając prawdę historyczną, mówi minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
2: Polska jako członek ma wpływy. Parlament Europejski wymaga, aby wartości europejskie, a więc poszanowanie dla prawdy historycznej i pamięci ofiar ekstremizmów. To jest jeden z tych warunków, które trzeba spełnić, aby wejść do naszej rodziny.
0: Europarlament wezwał też do deeskalacji i wznowienia wysiłków w dobrej wierze na rzecz pojednania. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła dziś plany zmian w systemie. Pomysły szefowej resortu to m.in. jawność wyników konkursów na świadczenie usług dla szpitali, elektroniczne kolejki do lekarzy i limity zarobków medyków. Pracownicy sektora medycznego mieliby otrzymywać maksymalnie 240 zł brutto za godzinę. Wojewoda kujawsko-pomorski zapowiada kontrolę w wojewódzkim szpitalu zespolonym w Toruniu. Chodzi o zgłaszane przez lekarzy nieprawidłowości na SOR-ze. Braki kadrowe mają być łatane lekarzami z innych oddziałów i maskowane kreatywną dokumentacją. Swoją kontrolę w szpitalu przeprowadza już Narodowy Fundusz Zdrowia. Agnieszka Wynarska.
3: Kontrola wojewody ma się rozpocząć w piątek i objąć okres od lipca 2024 roku do 10 lipca 2026 roku. Urzędnicy sprawdzą, czy szpitalny oddział ratunkowy spełnia wymagania dotyczące zapewnienia odpowiedniej liczby personelu medycznego. Swoją kontrolę w placówce przeprowadza też Narodowy Fundusz Zdrowia. Głos w tej sprawie zabrali też lokalni politycy PiS, do których mają zgłaszać się kolejni pracownicy oraz mieszkańcy. Radny Adrian Mul.
4: Mamy sygnały dotyczące nieprawidłowości na laryngologii, na ortopedii, na kardiologii dziecięcej, w szpitalu dziecięcym.
3: Szpital odpiera zarzuty, twierdząc, że zgłaszane przez personel SOR problemy są na bieżąco rozwiązywane przez kierownika oddziału lub przez dyrekcję szpitala.
0: W wieku 81 lat zmarł Tadeusz Baranowski, malarz, ilustrator, projektant, twórca komiksów. Stworzył takie postacie jak Bąbelek i Kudłaczek, Profesorek Nerwosolek oraz Smok Diplodok. 60 uczestników obozu harcerskiego musiało się ewakuować we Fromborku. Ich namioty w nocy zniszczył wiatr. Ewakuowano też obozy w Rucianem, Nidzie i w Piaskach. Silny wiatr także w Chinach. Tornado wyssało mężczyznę z mieszkania na 12 piętrze. Mieszkaniec bloku został porwany z mieszkania wraz z sofą, stołem i szafkami. Przeżył. Spadł na trawnik pod blokiem, trafił do szpitala na intensywną terapię. W mieszkaniu byli też jego żona i dziecko. Ich huragan nie dosięgnął.
5: El Radio na pogodę. Wieczorem w Łodzi dużo chmur, ale deszcz powinien już odpuścić. Przed nami chłodna noc z temperaturą około 12 stopni nad ranem. Jutro więcej słońca i zrobi się cieplej. Termometry pokażą około 22 kresek, choć po południu gdzieniegdzie może jeszcze popadać.
1: El Radio.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Nielegalne automaty do gier. Zatrzymano 14 osób.
2: Usłyszeli zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej?
1: Łódzcy maturzyści poznali wyniki matur i odbierają świadectwa.
3: Medycyna. Zobaczymy, czy się dostanę.
1: Zbliża się remont Alei Palki na Dołach.
4: Cały czas będzie przejazd po Alei Palki czy ulicy Kopcińskiego.
1: Nowy motoambulans w łódzkim pogotowiu będzie przewoził krew.
5: Jest dużo łatwiej przejechać motocyklem niż taką dużą karetką.
1: Zmiany na pasażu Rubinsteina w centrum Łodzi.
6: Żeby te ruiny przestały straszyć.
1: Piotrkowska jak brazylijski sambodrom. Parada ponad 100 artystów.
7: Będzie rozgrzewało Łodzian w ten niezwykły sposób.
1: To jest Dzień z Bliska. Przemysław Nazę. Zapraszam.
8: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie.
1: Bliżej Ciebie.
2: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Świętokrzyskiego i Łódzkiego Oddziału Krajowej Administracji Skarbowej rozbili gang zajmujący się nielegalnym hazardem. Do zatrzymań doszło na terenie trzech województw – Świętokrzyskiego, Łódzkiego i Mazowieckiego. Zabezpieczono magazyn, w którym przechowywane były nielegalne automaty do gier. Funkcjonariusze znaleźli też narkotyki. Zatrzymano 14 osób.
3: Jednej osobie przedstawiono zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Wszyscy podejrzani usłyszeli zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej oraz organizowaniem gier na automatach bez wymaganej koncesji.
2: Mówi komisarz Krzysztof Wrześniowski z CBŚP. Na wniosek prokuratora sąd aresztował czterech podejrzanych.
4: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Maturzyści w Łodzi poznali wyniki egzaminów dojrzałości w tym roku. W miejskich szkołach średnich do matury przystąpiło ponad 3 tysiące absolwentów. Jak podkreśla dyrektor trzeciego LO w Łodzi, Maria Włodarczyk, tegoroczne wyniki są porównywalne z ubiegłorocznymi, a w niektórych szkołach nawet nieco lepsze.
1: To najlepiej wypadły właśnie te przedmioty biologia, chemia. Dobrze wypadła też geografia. Niewiele osób zdawało historię, bo mało jest osób, które zdają historię. Nieźle też wypadł język polski na poziomie rozszerzonym. To są takie przedmioty, które dobrze wypadają. A najgorzej no to właśnie ta fizyka, matematyka w niektórych szkołach. Jeżeli coś nie osiąga tam 50%, no to uznajmy to za słabszy wynik.
0: Dla absolwentów to teraz czas rekrutacji na studia. Część z nich planuje kontynuować naukę w Łodzi, inni wybierają uczelnie m.in. w Krakowie, Poznaniu czy Wrocławiu.
2: Startuję też do Łodzi, ale planuję raczej Politechnikę Poznańską, lotnictwo.
3: Medycyna. Zobaczymy, czy się dostanę. Ale chyba się dostanę, więc mam nadzieję, a jak nie, to do innego miasta.
4: Fizjoterapia, prawdopodobnie we Wrocławiu albo w jakimś innym mieście, zobaczymy.
0: Egzamin zdało w mieście około 82% podchodzących, a kolejne kilkanaście procent będzie mogło przystąpić do poprawki w sierpniu.
5: L Radio.

0: poniedziałek, 13 lipca, rozpocznie się remont wschodniej części jezdni Alei Palki od Ronda Solidarności do ulicy Wojska Polskiego. W ramach zadania sfrezowana zostanie zniszczona nawierzchnia jezdni, którą zastąpi nowy asfalt. Dodatkowo przebudowane zostaną perony przystankowe.
1: Na pewno podczas pracy będą też utrudnienia dla kierowców. Będziemy zajmować poszczególne pasy jezdni, ale cały czas będzie przejazd po Alei Palki czy ulicy Kopcińskiego, więc będziemy te prace prowadzić pod ruchem, tak jak było na sąsiedniej choćby ulicy Strykowskiej.
0: Mówi Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji. Na jezdnię w kierunku Ronda Solidarności drogowcy wejdą dopiero po zakończeniu prac na nitce wschodniej, a te według deklaracji powinny się zakończyć do końca wakacji. Zmiany pojawią się także na skrzyżowaniu Strykowskiej i Wojska Polskiego. Powstać ma tam dodatkowy lewoskręt w kierunku Nowosolnej.
2: L Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Łódzkie pogotowie uruchomiło motocykl do transportu krwi. Specjalistyczny jednoślad ma skrócić czas dostarczania tego cennego płynu do szpitali, zwłaszcza w godzinach największych korków. Motocykl jest pojazdem uprzywilejowanym, wyposażonym w sygnały świetlne i dźwiękowe. Obsługuje go 10 ratowników medycznych, którzy posiadają uprawnienia do jazdy pojazdami uprzywilejowanymi oraz przeszli specjalistyczne szkolenia z zakresu transportu krwi prowadzone przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa.
2: Stres zawsze jest. No, ale no, trzeba też się opanować. Nie można się dać ponieść jakby trochę fantazji, nie? Że na motocyklu to można wszystko. Chodzi o to, żeby

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej
1: Ciebie. Pasaż Rubinsteina w centrum Łodzi czeka duża metamorfoza. Miasto zapowiada wyburzenie dawnego budynku po restauracji i stworzenie w jego miejscu nowej zielonej przestrzeni. Jak zapowiada wiceprezydent Adam Pustelnik, po zakończeniu formalności ruiny znikną jeszcze w te wakacje.
2: Teraz procedujemy wszystkie zgody, które są konieczne do tego, żeby ten budynek wyburzyć, żeby te ruiny przestały straszyć i żeby zamienić tę przestrzeń w taką funkcję, jaką ona powinna pełnić, czyli funkcję reprezentacyjną, jedną z wizytówek naszej Łodzi.
1: Miasto chce zachować istniejące drzewa, ograniczyć liczbę alejek i stworzyć więcej terenów zielonych. Przestrzeń ma być rozwijana etapami, także w oparciu o sposób, w jaki będą z niej korzystać łodzianie.
3: To są wstępne koncepcje. Za nami są wizualizacje i to jest koncepcja budowania parku, między innymi malowania go kolorem, rysowania kolorem.
1: Mówi architekt miasta Robert Sobański. Prace rozbiórkowe mają rozpocząć się i jednocześnie zakończyć w sierpniu. Następnie ruszą prace projektowe oraz konsultacje społeczne. Za rok ma być oddana do użytku gotowa przestrzeń.
4: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Już za miesiąc ulica Piotrkowska zmieni się w brazylijski sambodrom. 8 sierpnia przez główny deptak Łodzi przejdzie barwna parada samby z udziałem ponad 100 artystów. Tancerki, 40-osobowa orkiestra perkusyjna, wokalista wykonujący największe brazylijskie przeboje, a także pokazy capoeiry. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma otwartą formułę. Do pochodu będzie mógł dołączyć każdy.
2: Ponad 100 artystek i artystów na ulicy Piotrkowskiej będzie rozgrzewało Łodzian w ten niezwykły sposób. Wszyscy znamy te obrazki, te kolory. Kolorowe obrazki pięknie ubranych osób spalających gorąco tańczących, ale będziemy mogli tego doświadczyć sami w Łodzi.
1: Mówi przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz. Parada wyruszy o 20:00 ze stajni jednorożców i przejdzie całą Piotrkowską aż do domu handlowego Magda.
3: Każda szkoła się przygotowuje do tego przez wiele miesięcy. Jest historia, temat, więc jakby te, które wygrywają, bardzo mają piękną lirykę, melodykę i rytmikę, więc jakby taki różnorodny zakres repertuaru muzyki brazylijskiej, ale i nie tylko zaprezentujemy.
1: Mówi jeden z organizatorów. Rafał Krzanowski. Sambodrom będzie jednym z głównych wydarzeń tegorocznego lata w Łodzi i częścią obchodów 603 urodzin miasta.
4: El Radio.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Nielegalne automaty do gier. Zatrzymano 14 osób.
2: Usłyszeli zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej?
1: Łódzcy maturzyści poznali wyniki matur i odbierają świadectwa.
3: Medycyna. Zobaczymy, czy się dostanę.
1: Zbliża się remont Alei Palki na Dołach.
4: Cały czas będzie przejazd po Alei Palki czy ulicy Kopcińskiego.
1: Nowy motoambulans w łódzkim pogotowiu będzie przewoził krew.
5: Jest dużo łatwiej przejechać motocyklem niż taką dużą karetką.
1: Zmiany na pasażu Rubinsteina w centrum Łodzi.
6: Żeby te ruiny przestały straszyć.
1: Piotrkowska jak brazylijski sambodrom. Parada ponad 100 artystów.
7: Będzie rozgrzewało Łodzian w ten niezwykły sposób.
1: To był dzień z bliska.
8: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: To jest L Radio na 90,8 FM.
1: W kieszeni bez grosza na szczęście.

0: jest L Radio na 90,8 FM.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.